0: SK Koszalin.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Eska.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan www.redan.pl.
2: Już od rana kierowcy mogą liczyć na dobre warunki do jazdy i w ciągu dnia to się nie zmieni. Dzisiaj będzie bardzo przyjemnie. Zaczniemy od temperatury, która podskoczy do 23 stopni Celsjusza i przez cały dzień będzie bardzo słonecznie, bez opadów.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Znamy oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała. Niespełna 30% otrzymała Monika Piątkowska. A to oznacza, że ta dwójka zmierzy się ze sobą w drugiej turze wyborów.
4: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
3: Mówi Łukasz Gibała, a Monika Piątkowska podczas wieczoru wyborczego deklarowała:
5: jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, które leży nasze miasto na sercu.
3: A frekwencja w Krakowie wyniosła 43,5%, a ponowne głosowanie za 2 tygodnie. Kolejny tragiczny wypadek na torach. Jedna osoba zginęła po tym, jak na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem samochód wjechał pod nadjeżdżający pociąg, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
6: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe.
3: A pociągiem jechało 250 osób, nikt z podróżnych nie został ranny. A polscy siatkarze wrócili do kraju po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie na złotych medalistów czekał tłum kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył dumy ze swojej drużyny.
7: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotowić. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
3: A siatkarze teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach.
0: SK Koszalin News.
2: Lucyna Wojtów, na co wydać ponad 5,7 mln złotych? Od dzisiaj decydują o tym mieszkańcy Koszalina. Rusza głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Pod głosowanie trafiły 83 projekty, m.in. dotyczące sportu, zieleni i infrastruktury. Głosowanie odbywa się elektronicznie i potrwa do 19 października. Policja interweniowała podczas derbu w Kotwicy Kołobrzeg z Gwardią Koszalin. Mecz został przerwany na kilkanaście minut po próbie konfrontacji kibiców. Funkcjonariusze użyli m.in. armatki wodnej. Po wznowieniu gry Kotwica wygrała 3-1.
0: Jankers i Wiktor w Radiu SK.
8: Mamy go, jest dzień poniedziałek,
9: dzień dobry.
8: A jak poniedziałek, to znowu rusza po szynach tygodniowa maszyna.
10: Oj, parabuch, radio w ruch. My już całkiem sprawnie jedziemy. Pytanie, jak u was?
11: Wszystko dobrze, u mnie dobrze, a wy jak u was, tak jesteście w sensie na dobrym starcie, czy takim fal starcie?
8: No właśnie, do wyboru jest fal start albo dobry start na początku tego tygodnia.
11: U mnie
8: tygodnia.
11: Dobry start, dobrze.
10: No, u mnie fal start.
8: Ojej. To 664-402-302 albo mikrofon na Messengerze, tam mikrofon wciskacie i gadacie.
11: Nomenklaturą żużlową to u Kamy jest tak zwana taśma, prawda?
8: Zerwana taśma w gaciach.
10: Dokładnie tak, dzięki.

0: Zaśpiewaj, jak ładnie się zaśpiewałeś na poza anteną.
1: Moja droga, Kamila, moja droga, Kamila.
2: Dobra, to już było ostatnie tłumaczenie piosenki i ostatnie śpiewanie na dzisiaj. Koniec.
3: W tym tygodniu.
2: Nie ma, dostaję zakaz.
3: Mamy karę. Poniedziałek, to
0: dziękujemy, no, a kary będą w razie czego, tak. Jeśli tak, no dobrze.
2: Doszły mnie głosy, że muszę mówić tylko po polsku, nic nie tłumaczyć i być grzeczny będę, obiecuję.
3: Czyli u ciebie falstart na dzień dobry. Dzisiaj zastanawiamy się, czy dobry start, czy falstart.
4: Zdecydowanie falstart, bo 9:19 brzmi bardziej jak rekord świata na 100 metrów niż cena za litr benzyny.
0: O, właśnie.
2: Ale są plusy w tych cenach, słuchajcie, bo ja się zagapiłem i musiałem tankować na autostradzie.
3: Oh yeah.
2: Ale czekaj, wyjeżdżając było 9:19 u mnie na osiedlu.
0: A powiedzka była już?
2: Nie, a na autostradzie było 9:19. Oni są kochani, bo nie wiedzą, że jejku, no nie róbmy im tego. Zostawmy tak, jak jest w mieście.
3: Janki, to nie chodzi o to, że nie róbmy im tego. Po prostu im się na wyświetlaczu nie mieści.
2: Aha. Aha, to dlatego zapłaciłem. Okay.
0: Przypominamy, że każdy się w Messengerze zmieści, jakby co. Falstart czy dobry start macie na początku tego tygodnia. Nagrajcie wiadomość.

0: to jest SK, kwadrans po godzinie 6. Jest z nami Jadzia, dzień dobry.
1: Dobry. Poranne prasowanie.
0: Jadziula, zanim przejdziemy do spraw gazetowych, to ty masz wejście w ten tydzień. Masz dobry start czy fal start? Jak
1: dobry.
0: U ciebie?
2: Dobrze? Dobry. Idealnie, wpasowała się, bardzo dobrze. Dobry czas toru będzie. Tak. Bardzo nam się to podoba.
1: Dobry. Leci ten czas, nie wiadomo kiedy, zaraz będzie koniec.
0: Dokładnie.
2: Koniec czego? Koniec świata?
3: To koniec roku.
0: Okej, jejku, chyba. A w ogóle to za chwilę...
1: A już październik będzie.
0: Święto zmarłych, potem...
3: Koniec roku, Sylwester już, ja już sukienkę wybieram, dokładnie. No. Ale dobry start w życie, przynajmniej takiej się wydaje, ma 20-letnia żona Filipa Heizera, czyli Bianka Heizer od niedawna. Przypominam, był ślub. Ale był ślub i teraz oni mają swój własny podcast.
0: Teraz jest YouTube, tak,
3: to jest. Mówią, jak u nich życie wygląda.
0: To są Beckhamowie naszych czasów. Polska.
4: Ja się sam wkręciłem w to uniwersum.
0: Naprawdę?
4: Co tam się teraz dzieje?
0: Kurde, jak to się robi, bo ja nie mogę się wkręcić.
4: Po Dzień Dobry TVN zostałem nawet na TVN7, żeby zobaczyć ekskluzywny wywiad, bo udzielali pierwszego wywiadu telewizyjnego.
0: Wow. Dobra, ja muszę nadrobić, ale
3: no
0: dobra.
3: No i okazuje się, że w tym podcaście Bianka powiedziała, że przed pierwszym spotkaniem z panem Filipem, to ona nie miała pojęcia, kim jest jej wybranek.
0: Tak.
3: I gdy go pierwszy raz zobaczyła, myślała, że jest doktorem.
0: Tak. Myślałam, że jest ojcem tego Filipa.
3: Nie.
0: Uściślili ten
3: rzem. Doktorem nauk.
0: Właśnie. Doktorem nauk.
4: Mm. Nie stomatologiem, nie ginekologiem, tylko doktorem nauk.
3: No
4: i Jadzia, gdybyś ty poszła tą samą ścieżką, gdybyś ty nie wiedziała, że my jesteśmy radiowcami, to na pierwszy rzut oka, to jak my wyglądamy? Na kogo?
3: No dawaj, ja najpierw.
1: Ty, przez kama.
3: No.
0: Kama.
1: Trochę nauczycielka.
0: Aha.
1: Trochę influencerka.
3: Okej, to wolę zarabiać jak influencerka, sorry, nauczyciele.
0: Dobra.
1: Wiktor.
0: No. Uwaga, cio, uwaga.
1: Typek z osiedla, co chodzi i szuka problemu.
3: No. Nie. Jego problemy same znajdują.
0: Okej, uwaga.
1: Jankes.
0: No tak. Nie mów o mnie. Dobra, dawaj, no.
1: Człowiek z bolącym kolanem.
5: Tylko w Radiu SK.
0: Aż się odezwała moja łąkotka. Nie, oddajcie, nie mówimy łękotka, tylko łąkotka. A,
4: bo to jak idziesz po łące, to wtedy się poślizgniesz
3: i masz łącia.
0: Cały czas mówią do was influencerka, typek z osiedla i bolące kolano. Zostańcie z nami.

0: J-Lo West. Mam wrażenie, że ona jest dotknięta tą samą chorobą, co Benjamin Button.
1: Albo
0: że...
1: Krzysztof Ibisz.
2: Czyli?
0: Ona jest coraz młodsza i coraz młodsza.
2: Ach, spojrzałem na zęby Krzyśka. Jakoś oślepiły mnie, przepraszam. No dobra, 25 minut po godzinie 6 tutaj jest, w poniedziałek 28 września.
0: Za chwilę newsy West. Mokry Bangkok przed nami.

0: Me.
1: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
8: O poranku większego ruchu w Koszalinie spodziewajcie się w

0: W rejonie bohaterów Warszawy i Morskiej, a także na niepodległości na styku z Armii Krajowej i Monte Cassino. Na szczęście pogoda będzie kierowcom sprzyjać. Poniedziałek zapowiada się słonecznie i ciepło. Temperatura podskoczy do 23 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6. Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
2: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam do Grywka. Będzie potrzebna w Krakowie. Znamy pełne wyniki niedzielnych wyborów na prezydenta miasta. Pierwszą turę wygrał Łukasz Gibała z poparciem ponad 36%. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, na którą postawiło blisko 30% mieszkańców. Jak poszło pozostałym kandydatom, piszemy o tym na sk.pl. A stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska.
3: Na program zaprasza sponsor. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator targów Budma.
1: SK Sport News.
2: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili wczoraj z Mediolanu, a witający ich kibice podkreślali:
4: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach.
2: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei w pojedynku Portugalia-Norwegia górą ta pierwsza. Portugal Czycy wygrali 2-1. Cały mecz z ławki obejrzał Cristiano Ronaldo, a dla Norwegów trafił Erling Haaland.
5: Możemy to usłyszeć jeszcze raz, co zrobili Niemcy?
2: Przegrali.
5: Dziękuję.
3: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
6: Jankes!
7: Gama!
8: I Wiktor!
9: W Radiu SK!
10: Poniedziałki ma to do siebie, że po prostu są. Niestety.
5: Tak,
11: to prawda.
5: Poniedziałki ma to do siebie.
11: No i startują albo fal startują. Pytamy was o to z samego rana, jak z waszym startem?
12: Poniedziałek jak na razie na tak, przynajmniej tak twierdzi córka, ale może dlatego, że chodzi do szkoły do czwartku. A w piątek robimy mini wagary. O. Pozdrawiam.
10: O, to ja też chcę. W piątek L4.
11: L4, tak, dziękujemy.
5: Może ja zabiorę kamę, a ty zostaniesz sam.
11: Bardzo.

0: Uwaga, otwieram wejście. Już otworzyłem.
1: Drzwi otwarte.
0: 6:38, tutaj Jeska. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
2: A zauważyliście, że drzwi obrotowe nigdy nie skrzypią?
1: A faktycznie.
0: Kama.
1: Czasami tylko jak się piasek dostanie w te szczotki na dole przy drzwiach obrotowych, to szurają. To fajnie.
0: I stają, jak się za blisko stanie tych drzwi.
1: Zapraszam was teraz tymi drzwiami. Wejdźmy do lasu na chwilę. W ogóle wyjdźmy na łąkę, pójdźmy w naturę, bo mam ciekawostkę.
3: Zapraszamy.
1: Od zwierzęcą.
2: Już się boję.
1: Uwaga. Ciekawostka od zwierzęca. Otóż myszy podsłuchują ptaki.
2: Co? Jeszcze raz.
1: Myszy słuchają, co gadają ptaki, żeby dowiedzieć się, czy jest bezpiecznie, czy nie, bo same nie za bardzo wiedzą.
0: Kama, proszę, wytłumacz to wszystkim, bo ja już zgłupiłem.
2: To jest bardzo proste. Gryzonie nasłuchują odgłosów wydawanych przez ptaki, informujące się o zagrożeniach ze strony drapieżników i same z nich korzystają.
1: I mysz mówi do myszy, ty słyszałaś, gołębie mówią, że leci taki wielki jastrząb.
0: Ale to, słuchajcie, Julian Tuwim to już kiedyś wymyślił. Przecież było ptasie radio, prawda?
2: Było.
0: Jest i będzie.
4: Kama i Wiktor.
2: To się nazywa również Sowa i Przyjaciel.
5: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
7: Tylko Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
11: I po reklamie.

0: la la la la la la la. Chórki robię, chórki to nie śpiewanie.
1: A, to luz.
2: 11 do 7.
0: Zabieramy się za urodziny Zeską w Radiu SK. Łączymy się. Uwaga.
3: Tomek!
0: Hej! Tomek, jesteś?
4: Jestem.
0: Dzisiaj razem z Tomkiem, naszym słuchaczem, urodziny obchodzi Martyna Wojciechowska. Słuchajcie, dziennikarka, podróżniczka, ta Martyna. I ten Tomek.
1: Mogłaby nakręcić taki program. Tomek na końcu produkcji u siebie w pracy.
3: Tomeczku, ty masz dzisiaj urodziny i z tego, co wiemy, połowa twojej roboty wie, że masz urodziny, a druga połowa nie wie. Więc daj na chwilę się na głośnik i my teraz krzykniemy: halo, robota Tomka! Tomek dziś ma urodziny!
1: To nie tylko twoja praca, ale wszyscy w tym kraju usłyszeli już, że masz urodziny, także uważaj, jak wyjdziesz z pracy, jak się ludzie dziwnie będą patrzeć na ciebie na mieście, to przez nas.
3: A cukierki przyniosłeś?
4: No, tak troszkę.
3: A mogę dwa?
0: Tomek, no powiedziałem troszkę, czyli nie bardzo, no Tomek, ewentualnie jutro, no bo będziesz miał kasę na te cukierki, dajemy na tobie stówę urodzinową.
4: O, dziękuję, super.
0: Nie zdziwi się wcale, jak za chwilę ktoś podejdzie do ciebie, jakiś kumpel.
1: Tomek, pożycz stówę.
0: Słuchaj, ta stówa jest specjalnego przeznaczenia, bo twoja kochana, twoja żona napisała, że jak już przekażemy ci tę urodzinową stówkę, to ona ma nadzieję, że ta stówa będzie na mały, słodki deser przy kawie, którą oczywiście ty jej zafundujesz.
4: Oczywiście, że zafunduję, bardzo lubimy takie deserki.
3: Więc ona w ramach urodzin z przyjemnością z tobą pójdzie.
4: Super, dziękuję.
3: Tomeczku.
0: Niech żyje nam!
3: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
4: Dziękuję bardzo.

0: 4 minutki, będzie z nami godzina 7, tutaj jest poniedziałek 28 września. Oni już wrócili, prawda, siatkarze?
1: Tak, wylądowali. No i tak zwana wielka feta była na lotnisku.
0: No tak, bo to jest strefy wolnocumowe, tam zapraszają. No.
2: Mnie to zawsze zastanawia, jak wracają na przykład sportowcy do kraju i potem wszyscy ich witają na lotnisku i oni tak biorą i rozpisują, te wszystkie autografy dają i tak dalej.
0: Tak.
2: Czy kiedykolwiek nie przestraszyli się, że podpisali umowę kredytową?
3: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Czy Kama dała mi coś kiedyś do podpisania?
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan www.redan.pl.
2: Jadąc ulicami Koszalina, pamiętajcie o utrudnieniach na Młyńskiej. Ta ulica cały czas w przebudowie. Zamknięty jest krótki odcinek od Monte Cassino. I jeszcze prognoza pogody. W dzień będzie ciepło do 23 stopni. Poniedziałek z dużą ilością słońca i bez opadów.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Bitwa o Kraków? Nierozstrzygnięta. W wyborach o fotel prezydenta miasta potrzebna będzie druga tura. W niedzielnym głosowaniu żaden z kandydatów nie przekroczył 50% poparcia. Najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała, około 6 punktów procentowych straciła do niego Monika Piątkowska. Jak na swoje wyniki zareagowali kandydaci, o tym reporter SK Jakub Solarz.
4: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
5: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
4: Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
6: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
4: Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
3: A wyniki pozostałych kandydatów możecie sprawdzić na sk.pl. Tragedia w Dąbie Kujawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji.
7: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
3: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli już monitoring. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla:
8: nie jest łatwo, jak jest też wielkim faworytem.
3: A przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
0: SK Koszalin News.
2: Ludzna Wojtów, nowy rok, nowe wyzwania i kolejne akademickie historie. Politechnika Koszalińska w środę oficjalnie rozpocznie rok akademicki. Będzie to 59. inauguracja w historii uczelni. Uroczystość rozpocznie się o 11 w audytorium przy ulicy Kwiatkowskiego. W wydarzeniu wezmą udział studenci, nauczyciele, akademicy i pracownicy uczelni. Mieszkańcy kołobrzeskiej dzielnicy Ogrody mogą już korzystać z przebudowanej ulicy Żółkiewskiego. Prace kosztowały ponad 1 000 000 zł. Przebudowano jezdnie i chodniki, uporządkowano parkingi, wymieniono oświetlenie i kanalizację deszczową. To kolejna zmodernizowana ulica w tej części miasta.
9: Jankes. Jankes. Kama. I Wiktor.
10: W Radiu RSK.
11: Tak. Wchodzimy pięknie w poniedziałek, w kolejny tydzień, 3 minutki po godzinie 7.
12: No pytanie tylko, jak wy wchodzicie? Dobry start, fal start, jak wam się tydzień zaczyna? Halo?
13: Oczywiście, że bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pogodziłem się z narzeczoną, więc jest wszystko pięknie.
14: O, ja mam nadzieję, że pogodzili się przynajmniej 3 razy dzisiaj rano.
11: O, jak nie 4.
12: Ale ze swoją narzeczoną, prawda?
15: Ale to prawda, to godzenie w kłótniach jest najlepsze. Tego wam życzymy, żebyście się częściej godzili niż kłócili.
12: Pod kołderką.

0: prima ballerina, to jest ona. Jakby był rodzaj męski, to jakby to było? Prim ballerin?
1: Tak.
0: Baleron.
2: Prim baleron, to dobre. 10 minut po godzinie 7. Życzymy wam smacznego poniedziałku oczywiście. Patrzymy, co się działo w weekend. Sporo imprez sportowych się odbyło.
0: Tak, ale...
2: Żużla się powoli kończy.
1: Maraton.
0: Mecz Polska-Bośnia-Hercegowina.
2: Pozdrowienia dla Bartka Zmarzlika, który został mistrzem świata, w sensie wice.
0: Ja jednak chciałem pozdrowić prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kulesza. Słyszeliście, co się stało?
2: Ja
0: co
2: nie
0: się
2: słyszałem. Stało? Co się stało?
0: Prezes Kulesza, powiem krótko i jasno, podmienił dziecko, które wychodziło razem z Robertem Lewandowskim na mecz.
2: Chodzi o mecz z Bośnią i Hercegowiną?
0: Wszyscy stali już przygotowani do wyjścia w tym szpalerze.
2: Jakie dziecko? Jakie podmiana?
0: Każdy piłkarz trzymał swoje dziecko za rękę.
1: Znaczy swoje jak swoje. Dziecko, które zostało mu przydzielone,
0: tak, no? Tak jest. Jest taka tradycja, że się z dziećmi wychodzi.
1: To miłe, no.
0: W ostatniej chwili podbiega prezes Kulesza. Wszystko się zarejestrowało na kamerach. Do Roberta. Z nowym dziekiem podbiega.
2: Panie Roberto, pomyłka nastąpiła na porodówce.
0: I zabrał tamto, wstawił nowe.
2: Robert był nie zawsze swoim dzieckiem.
0: I Robert wyszedł z takim, Jezus, z którym miał nie wychodzić.
2: A co z tamtym dzieckiem, które zostało podmienione?
0: Podobno obiecali mu, że wyjdzie następnym razem.
1: To jest niewiarygodne, słuchajcie, 5 sekund. Tyle wystarczyło, żeby ten dzieciak, którego podmienili, nauczył się wszystkiego o życiu w Polsce.
2: Łobodobo, niech tam żyje Cezary Kulesza, prezes naszego klubu.

0: Najpięknie dojechaliśmy do 7.17, idealnie się składa po 7.17, 7 wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu. Zapraszamy serdecznie do wygrania Eskowe klapki Kubota, skarpetki Eskowe, magazyn SK, story z Oskarem Cymsem. No i jak dzwonicie, to trzymajcie telefon przy uchu.
3: I przypominamy o najnowszej zasadzie. Musimy się zmieścić w dwie minuty.
0: Tak jest, dwie minuty. Zrobimy się spokojnie, będziemy
2: Dzień
0: pomagać.
2: Dobry, kto z nami?
4: Cześć Monika.
2: Cześć Monika, jak tam u ciebie poniedziałek?
4: W porządku.
2: No to będzie jeszcze lepiej.
0: Będzie, oczywiście. Uwaga! Rozpoczęta. Lecimy!
3: Uwaga, pierwsze. Pesymista widzi szklankę do połowy pełną czy do połowy pustą?
4: Do połowy pustą.
3: Pesymista do połowy pustą. Musiałem się zastanowić. Dobrze! To jest dobra odpowiedź.
0: Dobra.
3: Drugie.
0: Lećmy dalej.
2: Podaj dwa przykłady czegoś głośnego.
4: Ja i moje dzieci.
0: Dobre. Jest trzecie, lecimy dobrze. Uwaga, jeśli są pomidory malinowe, to czy są też maliny pomidorowe?
4: Nie.
0: Dobrze. Ajajaj, dobrze.
3: Czwarte. A teraz ważne pytanie historyczne.
0: Ojeju, nie mów.
3: Co się stało pod Legnicą?
4: Co się... Chłopciem.
0: Nie.
2: Ktoś się ścigał z dżdżownicą.
0: Ktoś jadł jajecznicą.
5: Sołtys tańczył z baletnicą.
0: Dobrze.
2: A przeliteruj słowo
3: Piąte.
2: Pończochy.
0: Pończochy?
5: O ja, przeliteruj.
4: P-O-N-O-C-Z-O-C-H-Y.
0: Pończochy.
2: Trochę nas
0: powiedziałaś pończochy.
5: Trochę cię
4: pończochy. CZ powiedziałam.
0: Dokładnie, ale przed CZ boję, że O powiedziałaś. Nie przejmuj się! Dziękujemy bardzo!
2: Odejmę połeczkę innej osobie. Fantastyczna.
3: Gorzej było, a brawo Billy, no.
0: Dokładnie, nie bądź taki Bartek z Marsji.
2: Odbieramy dalej telefony, dzień dobry. Szóste. Danielku, jaki od weekendu jest ulubiony kolor polskich siatkarzy?
6: Biało-czerwony.
0: Nie! Złoty. No złoty kolor.
3: 20 okay. sekund nam zostało. Dawajcie
0: zawsze
3: kogoś.
0: Jest biało-czerwono.
3: Dawajcie kogoś nowego na siódme, szybko. 15 sekund.
2: Dzień dobry. Halo?
6: Dzień dobry.
0: Dawaj, siódme. Szybko, dźwiękowo. Jak kibicowała cała Polska siatkarzom. Dawaj, dźwięk. Jak kibicowaliśmy?
6: Jest! Polska góra!
0: Dobrze!
2: Wjechał! Udział z nami, bardzo się cieszymy.
0: Dziękujemy.
3: Wjechał normalnie jak siatkarze na Boeingu.
0: Tak,
3: na
0: to
3: lotnisko.
0: Nie był spacer farmera, to był bieg farmera z walizkami pieniędzy.
6: Jak z Poznaniem.
0: Witamy! Tak, fana czarnego sportu. Za tydzień w Gorzowie.
6: Ostrowia Ostrów.
0: Gratulacje.
2: Gratulujemy ci również zdobycia eskowych klapek Kubota, skarpetek, magazynu SK Story z Oskarem Cymsem. I powiedz, jak ci poniedziałek mija?
6: Bardzo dobrze, jestem szefem we własnej firmie, więc dzisiaj robię sobie wolne.
0: Tak trzeba żyć, no.
1: W Radiu SK.
2: No. Polska górą!
3: A jakby co, to pamiętajcie. Tylko falubas!
0: Dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy.

0: Szybko leci ten poniedziałek, już 7.30 za chwilę, no patrz panie. Zaraz środa, potem piątek i...
1: Patrzę panie.
2: Aż okulary włożył.
1: Dokładnie, patrzę panie, nie wierzę. No dobrze, rzeczywiście, rozkręcamy się, jeśli chodzi o ten tydzień. Za chwilę Marcin Procki, newsy. Dzisiaj kolejny mecz.
2: Ojejku, znowu?
1: Kama, nie narzekaj, dziewczyno.
0: Lepiej leć po cipsiorki i coś do picia.
2: Dlaczego? Gramy, z kim? Gramy. A jaki sport?
1: Ze Szwecją, piłka nożna.
0: Tym razem nogami będziemy odbijać.
1: Fajnie, co?
3: Do szwedzkiego stołu nie usiądę.

0: SK. SK. Reklama.
1: Dziki jeans.
2: Dziki jeans.
1: Nie do starcia.
3: Dziki jeans. Wrangler Lee Outlet.
4: Pańkowicza 17 koszalin.
3: Dawny Pewex.
4: Zapraszamy.
5: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
6: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Koszalin, nadchodzi wielka noc boksu. Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Majna kontra były mistrz świata Wiktor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.

0: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
3: Sprawdziliśmy, gdzie dzieje się drogowcy w Koszalinie. Będą łatać dziury. Uważajcie, jadąc ulicami Spokojną, Bobic, Słowiańską i Legnicką. Niewykluczone są chwilowe utrudnienia. Ze strony pogody takich nie będzie. Poniedziałek z dużą ilością słońca, z pogodnym niebem i z wysoką temperaturą.
2: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: Minęła 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Polak zatrzymany na Malcie miał brać udział w bójce, po której zmarł obywatel Maroka. Według lokalnych mediów zatrzymany to zawodowy bokser, a na Malcie przebywał jako turysta. Trzy osoby ranne po porannym wypadku na Krajowej 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się teraz wahadłowo.
5: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
2: SK Sport News.
4: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
6: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
4: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek meczu o 20.45.
5: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
7: Jankes.
8: Kama.
7: I Wiktor.
2: W Radiu RTSK.
9: Startujemy z poniedziałkiem, 7.32, niektórzy z turbulencjami.
10: No, pytanie właśnie, jak wy wystartowaliście, jak ten począteczek, halo?
11: Siemanko, Radio SK. U mnie dość spore opóźnienie, miałem być o 6.00, mam do pracy jeszcze 46 km, także chyba kierownik może wybaczy, może nie, zobaczymy.
12: A to jak udobruchałeś swojego kierownika?
11: Wysłałem mu zdjęcie oczu Shreka z napisem przepraszam, wybacz, to się więcej nie powtórzy.
12: To się dzisiaj nigdy więcej nie powtórzy.
10: I nie pytajcie jak osioł, daleko jeszcze?

0: to już 22 minuty do godziny 8. Wtedy pierwszy dzwonek i wtedy nauczyciele zrobią...
1: Ale a propos, my po 8 wystartujemy ze szkolnymi akcjami, żeby zrobić wam troszkę lżej, jeżeli chodzi o te wyprawy właśnie naukowe.
2: Zgadza się, te oczywiście wszystko we właściwym czasie. Uwaga, znalazłem! To jest niesamowite! Jest większa od nas wszystkich! Pan nowy dniowy rekord Polski, brawo! Mamy to! Uważajcie, rekordowa w skali kraju dynia została zaprezentowana podczas Bania Fest w Krapkowicach.
1: Brawo! Tutaj przypominam, nie bijemy brawo, tylko walimy z dynki.
2: Tak! I uważajcie, Kama uważaj, Wiktor uważajcie, wszyscy uważajcie. Halo Polska, 918 kg!
0: Tyle ważyła dynia?
3: Tyle jedna dynia!
0: 918?
1: To jest łapczywy kąsek dla każdego dewelopera.
0: Ale jak to?
1: No normalnie środek się wydrąży i się można wprowadzać.
2: Pato dynio od deweloperka?
4: Reklama.
5: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
9: Tylko Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
11: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
12: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
14: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
17: I po reklamie.

0: i złą informację.
1: Jest bardzo dobrze.
2: A trzecia jaka jest? Są dwie.
0: Są dwie.
2: Dobra, jaka jest?
3: Jest miejsce w sanatorium dla ciebie.
2: Brawo! Brawo! Dziękuję bardzo.
0: Zła jest taka, że jedziesz z Noselem.
2: Czyli w jednym pokoju razem?
3: No, Nosel jest dyrektorem sanatorium. Dzisiaj właśnie ten wątek zostanie podjęty.
2: Słuchajcie, zobaczymy, jak będzie po mojej operacji, jeśli chodzi o moje kolano, moją łąkotkę.
3: Przypominamy, nie łę, tylko łą.
2: Łą, łą, na łące. No, dobrze, dobrze, dobrze. Czyli później w sanatorium.
3: Tak, niezależnie od tego, czy boli cię noga, czy nie, wniosek jest jeden. Zjadaj wszystko, co ci podadzą.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca! Nosel wkręca! Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Czy do pani Józefy ja się dodzwoniłam?
5: Tak.
6: Moje uszanowanie geowłókni na Halina. Telefonuję z sanatorium, bo pani była u nas w zeszłym miesiącu, z tego co widzę. I teraz tak, na kiedy pani może kosz do nas wysłać, proszę pani, bo mamy od pani te odpady, jeśli chodzi o pożywienie.
5: Jaki kosz? Nic nie rozumiem.
6: No kosz na bioodpady, proszę pani, bo pani nie jadła wszystkiego, co zakontraktował Narodowy Fundusz Zdrowia.
5: Ale kto powiedział, że ja nie jadłam?
6: No tutaj mamy, proszę pani, odpadki po pani. I dlatego mówię, no długo tego nie możemy trzymać, tylko musimy to zutylizować, więc dzwonię do pani, proszę pani, bo po pani jest trochę tych odpadków.
5: Jakie odpadki? Ja nic nie zostawiam.
6: Już mówię, proszę pani. Trochę chleba mamy, mamy trochę, proszę pani, sera,
5: chleba,
6: masła.
5: Chleba to ja jadłam tylko kromkę, bo no. Więcej nie jadłam.
6: A widzi pani, a Narodowy Fundusz Zdrowia pani gwarantował 3 kromki. I tu już mamy odpad, proszę pani, więc musimy to zutylizować.
5: No a to proszę wyrzucić, no to po co mi
6: no
5: to?
6: No dobrze, no widzi pani. I tutaj jesteśmy w kropce, bo nie mamy kontenera, proszę pani, pod to.
5: No to co, no. Ja mam kontener dać?
6: Dlatego, bardzo bym poprosiła, może pani na adres naszego sanatorium wysłać kontener, ten czarny, żeby, proszę pani, śmieciarka mogła go odebrać?
5: Ale skąd ja mam wziąć kosz na śmieci?
6: A niech pani pójdzie do Budowlanego i kupi, tam jest taki czarny, proszę pani, 120-litrowy.
5: Panie, a gdzie ja tutaj znajdę sklep? Ja nie mam żadnego pojęcia, czy pani jest naprawdę umysłowo chora, czy pić pani ze mnie głupie.
6: Ale proszę pani, procedura odpadów jest następująca, że my te bioodpady musimy do czarnego wyrzucać, a wtedy śmieciarka to odbierze, bo inaczej nie odbierze, bo się obrażają.
5: Pierwsze w życiu się z takim czymś spotykam. Od 40 lat jeździłam do sanatorium, nigdy takich bzdur nie słyszałam, jak dzisiaj. Pierwsze.
6: To może inaczej. Może ja bym do pani wysłała te śmieci, a pani by sobie wyrzuciła u siebie.
5: To chyba tylko trzeba do telewizji dać, przysięgam.
6: No, proszę pani, niestety takie mamy zasady, ja tego nie przeskoczę. Od roku, proszę pani, cuda się dzieją w tym temacie.
5: Nie wiem, naprawdę ja nie wiem, co pani ma zrobić, bo ja takie rzeczy nie mam.
6: Dobra, to wyślę do pani, dobra? Pani sobie już tam sama tu zrobi, co będzie pani będzie chciała, dobra?
5: Dobra.
6: Dobra, no to w tym wszystkim pomoże też Marlena.
7: Cześć, babcia, zostałaś skręcona w Radio SK.
5: Dostaniesz tylko przyjdziesz, poczekaj. Ja ci uszykowałam jajka, zupę, a gówno ci teraz wszystko to w kiby i macę poczułkę.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: i ósma za chwilę, proszę jeść śniadanie, żeby nie być chudini, tak jak właśnie Dua Lipa.
1: Dokładnie.
2: A skoro ósma za chwilę, to pierwszy dzwonek będzie również, a z racji tego, że już wszyscy wrócili do szkoły, czyli i dzieciaki wróciły, i studenci wrócili, a ci, którzy chodzą do pracy, to też by chcieli wrócić do szkoły, bo tam trochę łatwiej jednak.
0: To mamy szkolne akcje w Radiu SK, tysiaka będziemy mieli do wydania.
2: Do zdobycia, dokładnie.
1: Szczegóły po godzinie 8 i wbijajcie na sk.pl, bo tam naprawdę wszystko mieszka.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
15: Nasza firma ma politykę B2B.
14: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
15: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
14: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
16: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan www.redan.pl.
2: Kierowcy w Kołobrzegu, uwaga na zmiany przy ulicy Portowej. Od dziś nieczynne są wszystkie płatne miejsca postojowe po lewej stronie ulicy w strefie A. To efekt przebudowy Portowej. Warto też dodać, że pogoda będzie Wam sprzyjać. Poniedziałek zapowiada się słonecznie i z temperaturą powyżej 20 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Punkt 8 na zegarach. To jest Eskanio. Marcin Procki. Zapraszam. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Na trzecim miejscu we wczorajszym głosowaniu znalazł się Michał Drewnicki z PiS.
4: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. Dodam, że Aleksandra Owca z partii Razem zdobyła w wyborach blisko 7% głosów, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
5: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
4: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
3: Informował krakowski reporter Eski Kuba Solarz. Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian, ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas wczorajszej homilii zaapelował, by nie obwiniać za te zbrodnie wszystkich Ukraińców.
6: Zła, jakie się tu dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród, czy wiele osób.
3: Do tragedii doszło w czwartek na terenie opactwa w Jarosławie na Podkarpaciu. Ichor M. zaatakował 5 osób, ranił 4, jedna nie przeżyła. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu w finale Mistrzostw Świata piłkarek do lat 20 rozgrywanych w naszym kraju wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych. Polki, przypomnę, dotarły do 1/8 finału.
0: SK Koszalin.
2: Lucna Wojtów, co zmieni się w Koszalinie? O tym od dziś mogą decydować mieszkańcy. Ruszyło głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 5 milionów 720 tysięcy. Wśród propozycji są m.in. inwestycje sportowe, place zabaw, zieleń, chodniki i projekty społeczne. Głosowanie odbywa się elektronicznie i potrwa do 19 października. Lokalny biznes, promocje, muzyka i konkursy. Tak w skrócie przedstawia się program Koszalińskich Targów Przedsiębiorczości. Wydarzenie 25 października w hali widowiskowo-sportowej. Będzie można spotkać lokalnych przedsiębiorców, a także poszukać pracy.
7: Jankes. Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Radio SK.
9: Witamy, zapraszamy, jesteśmy mistrzami świata!
10: We wszystkim, we wstawaniu!
9: Dokładnie, bardzo dobrze.
10: A w żużlu jesteśmy wicemistrzami.
9: No i też jest dobrze. Pozdrowienia dla wszystkich fanów Bartka Zmarzlika, Roberta Lamerta również oczywiście. Było słychać, no, tych fanów. No dobra, dobra, dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek.
11: No właśnie, mamy poniedziałek. U mnie prawo serii, popsuła się suszarka do ubrań.
9: Brawo.
11: Popsuła się zmywarka. Oho. Czekam, aż jeszcze popsuje się lodówka.
9: Najważniejsze, Kamcia, że ty nam się nie popsułaś!
10: Czekaj, do dziewiątej jeszcze wszystko się może zdarzyć.

0: 9 po 8, kama ciągle działa. Kama ciągle działa.
1: Ja jeszcze tak, no.
2: Działa bardzo dobrze i będzie wszystko w porządku, spokojnie.
0: Najwyżej się weźmie ten laso taśmy, tam się zatentęguje. Trytytką jej nogi zwiążemy, będzie działać dalej.
1: A ręcznikiem wytrzymać się to, co wyleci.
2: Wszystko gra, wszystko działa i bardzo dobrze. I tego i wersji będziemy się trzymać. Tutaj SK kończy ten Impala.
1: No dobra, to teraz przejdźmy do poważnych rzeczy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
0: Pani ministra.
1: Słuchajcie, ono odradza używania przysłów, powiedzonek i sentencji z wilkami, bo większość z nich buduje, uwaga, przykry wizerunek tego zwierzęcia.
0: No tak, jak się mówi na przykład, że człowiek człowiekowi wilkiem, to od razu jest wilkowi przykro.
2: Rzeczywiście, to trzeba pozmieniać.
1: Jak
2: trzeba
1: takie pozmieniać, pozytywne stwórzmy.
2: Stwórzmy, dobra, uwaga.
0: No jak? No.
2: To może tak, co dwa wilki, to nie jeden. Może być?
0: Albo lepszy wilk w garści niż wilk na dachu.
1: Bez wilków nie ma kołaczy.
2: To też ładne. Gdzie dwóch się wilków bije,
0: tam owca korzysta.
2: No dobrze, jeśli macie swoje propozycje, to czekamy oczywiście. Zapraszamy, polecamy. Pozytywnie na temat wilków.

0: Widziałem się, spotkałem Dawida Kwiatkowskiego.
1: W telewizji widziałem.
0: W sobotę jechałem, też byłem na stacji paliw. I też mnie zaatakował, ale tak połóweczkę. I nie do pełna.
1: To był ten moment, kiedy i ty, i Dawid mieliście smutne spotkanie.
0: Tak.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: A teraz będzie miłe spotkanie, bardzo przyjemne.
3: Witamy się z Olą, tegoroczną maturzystką.
4: Hejka.
3: Dzień dobry.
4: Hejka.
3: I ja jako matka się pytam, jak to jest możliwe, że ty w klasie maturalnej jest 17 po 8, a ty nie na lekcji?
0: Ha, właśnie.
4: Na wycieczkę jedziemy.
0: Gdzie?
4: Do czeskiej Saksonii.
0: Czeska Saksonia?
4: No, czeska Saksonia.
1: Niemcy się nie obrazili się?
0: Czeska Saksonia?
3: Ja mam nadzieję, że ty nie zdajesz z geografii, ale bo mi się wydaje, że to ściema.
0: Gdzie leży czeska Saksonia?
4: No tak.
0: W Niemczech czy w Czechach?
1: Czesi od nas za chwilę dostęp od morza dostaną, Saksonię już mają.
4: Na początku do Czech, a potem do Niemiec.
1: Kurczę, fajnie tam się dzieje. Tak,
3: no. Czeska Szwajcaria, czeska Saksonia, no naprawdę, oby to nie był czeski błąd.
0: Chorwacka Słowacja.
1: Gdzie w tym wszystkim jest nauka, moja droga? Kiedy wy się weźmiecie do roboty? Przecież to już jest 28 września.
0: Po drodze, w trakcie przejazdu, proszę pana, my się uczymy cały czas, czytamy.
1: A przepraszam, a co tatuś twój na to?
4: No tata się stresuje, nie? Mm. Bo to do matury trzeba się uczyć, nie?
3: Uh-huh. A jak ci to idzie?
4: No czasami ciężko, ale jakoś musi, ale wiecie, no uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu, więc czasami trzeba coś
1: zrobić. No dobra, ale w takim razie, moja droga,
0: piękne.
1: Co jest takiego, co mogłoby w tej sytuacji ci pomóc i zaradzić?
4: No smartwatch dla taty, nie? Żeby mu tętno nie skoczyło za bardzo, jak na dziennik wejdzie.
0: Ale... Cudowna córeczka, mamy to!
1: Słuchaj, w takim razie będziesz mogła wydać tysiaka, bo zgarniasz kartę podarunkową właśnie na tysiaka do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na twojego wymarzonego smartwatcha Huawei.
4: Super, dzięki wielkie.
0: Pięknie, zadowolone nasze słuchy.
1: Super!
3: Ale mam taki pewien szalony pomysł.
1: Ojejku,
3: może, żeby tacie tętno nie skakało, to ty weź się do nauki, dziewczyno!
2: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.

0: to wszystko.
1: Wkręca się, co? Ten kawałek do głowy, szczególnie ten refren. Liwka Nowa.
2: Liwka jest z nami, bardzo dobrze. Za chwilę Marcin Procki będzie po raz kolejny z nami i oj, będą newsy z Niemiec.
1: Marcin będzie jechał furą przez granicę niemiecko-polską, tylko ta fura będzie kradziona.
3: O, Niemiec płakał jak sprzedawał oczywiście.
2: Nie, właśnie nie zdążył to płakać, bo ukradli. To o to chodzi w tym wszystkim.
1: Wielka akcja policji i szczegóły już za chwilę.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.
6: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Huawei.

0: najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do -35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
7: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
9: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Spotkajmy się w salonach Dacia z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
14: Kierowcy w Koszalinie dziś warto uważać na drodze. Na ulicach Spokojnej, Bowic, Słowiańskiej i Legnickiej prowadzone będą prace związane z łataniem dziur. Mogą pojawić się chwilowe utrudnienia. Na szczęście pogoda na początku tygodnia zapowiada się słonecznie i ciepło z temperaturą do 23 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Dochodzi 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów. W Niemczech ukradli ponad 50 aut, wartych w sumie ponad 10 milionów złotych. Samochody sprowadzali do Polski i sprzedawali na części. Zatrzymano 10 osób. A brytyjscy śledczy badają, czy w potencjalny atak terrorystyczny Fairford zamieszany był Iran. Przypomnę, policja zatrzymała w tej sprawie 5 mężczyzn. To na południu Anglii, w pobliżu bazy lotniczej RAF, która jest wykorzystywana przez siły USA do nalotów na Iran. A surowa ocena dla rządu z sondażu opublikowanego dziś przez Super Express wynika, że 53% zapytanych źle ocenia pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu. Dobrze jego pracę oceniło 33% ankietowanych.
16: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
18: 8.30, w pół do 9. Człowiek człowiekowi...
19: Radiem.
20: Bo już nie można mówić wilkiem. Właśnie. Na prośbę Ministerstwa Środowiska i Klimatu. W związku z tym zastanawiamy się, jakie pozytywne doświadczenia, frazy można powiedzieć a propos wilków.
21: Siały wilki mak, nie wiedziały jak. Alice wiedział, nie powiedział, a to było tak.
18: Coś jeszcze?
19: No pewnie, patrz, następne.
18: Halo?
22: Jak wilki jeden. Wyje.
19: Jak wilkie, to nie wyje.
18: No to smacznego życzymy, jak wilkie teraz. No.
20: Uuu!
18: Yeah!

0: tak się, Janki, śmiałeś z kamy, że się ona popsuje do końca programu. I co się popsuło? Twój ekran w komputerze.
1: Tak, ja już mam dwa ekrany.
2: Przepraszam, potrzebny. Masz trzy. Jankes działa na trzy ekrany i żaden z ekranów nie działa.
0: Ale jak pójdziesz do sklepu i kupisz sobie nowy komputerek, to wpiszesz się w ten trend, który obecnie obowiązuje.
2: Dlatego, że dorośli bez dzieciaków kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
0: O.
2: Czyli dorośli po prostu dla siebie kupują zabawki, zamiast kupować je dla dzieci. 55% wszystkich zakupów zabawek to były właśnie zakupy dla dorosłych.
0: Tak, jesteś samotnym dorosłym, kupujesz zabawkę, masz dzieci, nie kupujesz.
1: No i bardzo dobrze, no, ale kiedyś człowiek po 30 kupował mieszkanie, prawda?
2: No
1: a teraz kupuję zabawki, bo na to go stać. No. Tak to wygląda.
0: Janki, to mam dla ciebie zabaweczkę.
1: O!
3: Czy wiesz, jak robi kaczka? Kaczka robi kwak, kwak. Czy wiesz, jak robi indyk? Kulgoczek, gul, gul.
4: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
5: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
6: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
7: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
8: Słuchaj nas od rana.
9: I leci z SK-ą w nieznane!
10: Autopromocja.
11: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
12: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
14: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
15: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
16: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
15: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
16: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
17: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
18: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
19: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
18: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
19: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Koszalin, nadchodzi wielka noc boksu. Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Mejna kontra były mistrz świata Victor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
6: I po reklamie.

0: 14 minut i będzie z nami godzina 9.
1: Właśnie chodzi o to, że bad memories mają podobno Polacy w związku z przysłowiami, powiedzonkami i różnymi sentencjami, w których pojawia się wilk. Ministerstwo Środowiska to zauważyło i prosi Polaków, żeby już nie mówili o wilkach w przysłowiach, bo to buduje negatywny wizerunek tego zwierzęcia.
2: To prawda, że zajmujemy się takimi rzeczami.
0: I pamiętajcie, kto pod kim... kto pod wilkami dołki kopie, ten sam w nie wpada.
1: Albo tak. Wilk ma krótkie nogi.
2: Nie chwal wilka przed zachodem słońca. No i zastanawiamy się, jakie pozytywne wy moglibyście dać nam przysłowia, sentencje i w ogóle.
3: Jankes, może nie tyle pozytywnie, co prawdziwie. Jak człowiek wilkowi, tak wilk człowiekowi.
2: Każdy jest wilkiem własnego losu.
0: Kurczyna! Nie, jeszcze coś, uwaga, jeszcze nie, jeszcze, no.
1: Czym wilk za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
2: Co, nagle to po wilku?
0: A poza tym, co ma wilk do wiatraka?

0: to elektryzuje, zwala z nóg. Aha, aha, mówią o naszej akcji.
1: Nasza akcja Odlot ściśle tajny zdecydowanie zwala z nóg.
2: Rzeczywiście. A nie wiem, nie pamiętam.
3: W tamtym roku rzeczywiście, no byliśmy, gdzie byliśmy w tamtym roku?
2: Nie pamiętam.
1: Byliśmy w Hiszpanii. Poprzednim razem byliśmy na Cyprze. Nie wiemy, dokąd tak naprawdę będziemy lecieć, ale będziemy.
0: Wiemy, że już wystartowała zbiórka słuchaczy.
3: Zapraszamy oczywiście, zapraszamy, będziemy kompletować kolejnych słuchaczy, którzy polecą w nieznane. My też nie wiemy, oczywiście chodzi o akcję Odlot ściśle tajne.
0: Szczegóły na sk.pl i tam was wyślą do apki, bo tam zgłoszenia.
1: Będzie pizzo!
4: Niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
1: Nie mogę się już doczekać.
3: Nie pamiętam.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
4: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
14: Noga z gazu w kilku miejscach. Koszalina na Spokojnej, Bobic Słowiańskiej i Legnickiej. Trwała tanie dziur, więc trzeba liczyć się z drobnymi utrudnieniami. W przebudowie cały czas ulica Młyńska. A poza tym zapowiada się bardzo przyjemny dzień. Dużo słońca i nawet do 23 stopni. Momentami może jednak mocniej wiać.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
15: 9 na zegarach, zaczynamy. Newsy, Marcin Procki. Zapraszam. Łukasz Gibała nie zamierza ubiegać się o poparcie pozostałych kandydatów. W pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa zebrał największe poparcie, przekraczające 36%. Przed drugą turą zapowiada.
16: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
15: Mówił Gibała, który w drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską. Do ponownego głosowania dojdzie 11 października. Wśród poszkodowanych dziecko, a to po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Masowszu. Poszkodowane w sumie zostały 4 osoby, a do zdarzenia doszło w Górkach koło Garwolina.
17: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób.
15: Wyjaśnia Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie, która ustala, co mogło spłoszyć zwierzę. Hubert Hurkacz wystąpi w półfinale turnieju ATP w Chengdu. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA. O 13:00 ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
18: SK Koszalin. News.
14: Lucyna Wojtów. Działki na sprzedaż, zmiany w budżecie i program dotyczący depresji wśród dzieci i młodzieży. Między innymi tym zajmą się kołobrzescy radni w środę na sesji. W porządku obrad znalazły się także zmiany dotyczące ulg w komunikacji miejskiej, plany zagospodarowania terenów przy ulicy 6 Dywizji Piechoty oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom. Archiwa i sztuczna inteligencja. Czy przeszłość może spotkać się z przyszłością? O tym będzie mowa podczas koszalińskich obchodów Dnia Archiwisty. Spotkanie jutro o 10:00 w koszalińskiej bibliotece. W programie między innymi wykład o możliwościach wykorzystania AI w pracy z dokumentami, a także występy artystyczne.
9: Wiem, bo jest jesteśmy w tym razem, ale pocieszcie się nawet, że już są 2 minuty po godzinie 9, więc jakoś to już poleci. Bausa, Magnetic, Oscar Tims, Bez końca, Lady Gaga, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Nowość od Zali też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: imprezie w roku jakimś 2006. Usher, Ludacris, yeah, w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9. Dawid Podsiadło i sezon to za chwilę. A teraz już czas na coś, na co ja przynajmniej czekałam i czym mam nadzieję trochę poprawimy wam poniedziałkowy humor, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Mnóstwo terminów na badania profilaktyczne czeka na pacjentów. Mowa na przykład o mammografii. Wszystko czeka na kontach moje IKP. Kupujemy coraz więcej i choć dla naszych portfeli to może jest niezbyt dobra informacja, to podobno jest dobra wiadomość dla naszej polskiej gospodarki, którą tym samym wspieramy. Regularny sen, mówią badacze, jest równie ważny jak jego długość. Badania wykazały, że ci, którzy kładli się spać i wstawali regularnie, czyli mniej więcej o tych samych porach, mieli lepsze wyniki poznawcze. I nie liczyła się tutaj długość, czyli może być krótko, byleby zawsze o tej samej porze. To jutro o tej samej porze też dobre informacje w Radiu SK.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
4: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
8: To będzie ostatnia reklama. Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
10: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry kawałek. Paco Amoroso, nowość na antenie Radio SK. 23 minut do 10. To zaraz kilka faktów o mózgu, które sprawią, że wam się mózg zagotuje. 6 sekund uśmiechu wystarczy, żeby mózg pomyślał, że jesteśmy szczęśliwsi, bo tak naprawdę nasz mózg można bardzo łatwo oszukać. I jeżeli się uśmiechnacie, nawet kiedy macie zły humor, to mózg myśli, że jest lepiej niż jest i zaczyna produkować serotoninę. Mózg sam w sobie nie czuje też bólu, więc gdybyśmy mogli go jakkolwiek dotknąć, to nawet byśmy tego nie poczuli. I trzecia rzecz. Mózg dopowiada przez cały czas obraz, którego nie widzimy i niejako go dorysowuje, a to ze sprawą pewnej plamki ślepej, którą mamy w oku, ale mózg dokłada kolejne klocki do tego obrazka, tak żeby zgadzał się on w całości. Wydaje mi się, że znam takich, którzy mogą jednak nie mieć tej funkcji, bo jak to jest, że przez 5 dni możesz nie zobaczyć tego jednego prania, które czeka na złożenie, mijając je codziennie?
1: Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
6: Tylko Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
7: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16. Bring the beat back.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
4: I po reklamie.

0: mnie rozbawiło to, co właśnie teraz przeczytałam, dlatego że nie wiem, kto pisał te zasady, o których chcę wam teraz powiedzieć, ale absolutnie to jest ktoś, kto chyba nie do końca wie, ile zajmuje czasu zajmowanie się domem i wszystkimi obowiązkami dorosłego człowieka. 6 minut do 10. Mowa o zasadzie 8 plus 8 plus 8. To ma być remedium na ciągłe zmęczenie i brak czasu. O co chodzi? No, podział 24 godzin na 3 ósemki, czyli na równy podział doby na pracę, czas wolny i sen. Więc sen 8 godzin, marzenie. Czas wolny 8 godzin, marzenie. Praca 8 godzin, też dla wielu marzenie, bo wiadomo, że to się zawsze rozciąga. Nie wiem, w jakim świecie musielibyśmy żyć, żeby to się nie udało, ale na pewno nie w Polsce, bo szef, jak to słyszał, to równie mocno się zaśmiał jak my właśnie teraz. Po 10 w Radiu SK mam kolejne hity, ale będzie też nowość, którą chcę wam zagrać, czyli Rosetta od Apatę nagrała nowy numer i usłyszycie go właśnie w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

0: Dziki Jeans. Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Zapraszamy!
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
7: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
10: Poniedziałek na koszalińskich drogach może być trochę bardziej wymagający. Na Spokojnej, Bowic, Słowiańskiej i Legnickiej trwają prace przy łataniu dziur. Cały czas w przebudowie jest również ulica Muńska. Poza tym kierowcy nie mają powodów do narzekania. Będzie słonecznie i ciepło, do 23 stopni. Chwilami tylko mocniej powieje.
9: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
11: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Na pokładzie jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin, a po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. Mobilizacja pod Wawelem, frekwencja w przedterminowych wyborach w Krakowie zaskoczyła, komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Wyniosła dokładnie 43,5%.
12: A w wyborach przedterminowych zazwyczaj te frekwencje były niższe, co pokazuje, że Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
11: A druga tura za 2 tygodnie. Przypomnę, o głosy powalczą w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Pełne wyniki pierwszej tury znajdziecie na sk.pl. A ceny paliw przebiły kolejne bariery za diesla. Na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr. Według analityków w tym tygodniu średnia cena za litr oleju napędowego może dobić do nawet 9,29 zł. A to nie jedyne paliwo, które drożeje, mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl.
13: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
11: A z kolei cena benzyny 95 to w wielu miejscach już powyżej 8 zł za litr.
14: SK Koszalin. Sport.
10: Lucyna Wojtów. Dużo emocji i zwrotów akcji. W weekendowych spotkaniach naszych drużyn szczypiornistki piłki ręcznej Koszalin zremisowały z Jutrzenką Płock 28-28, ale przegrały konkurs rzutów karnych 3-4. Z kolei szczypiorniści Gwardii Koszalin pokonali u siebie Grunwald Poznań 28-27, zdobywając zwycięską bramkę w ostatnich sekundach. Piłkarskie derby dla Kotwicy Kołobrzeg. Gospodarze wygrali z Gwardią Koszalin 3-1. Mecz został przerwany na kilkanaście minut po zamieszkach na trybunach i interwencji policji.
15: Minuta po 10:00. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy ruszyli właśnie w trasę, żeby pozałatwiać wszystkie poniedziałkowe sprawy i przebijają się przez miasto. Albo przez korki. Temper City, Self-Aware, Katy Perry to właśnie już w tej godzinie będzie też jedna z naszych nowości. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 4 sekundy i już was ktoś ocenił. 15 minut po godzinie 10. Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK. Nie ja to mówię, tylko badania, bo kilka sekund wystarczy, by wyrobić sobie opinię o nowo poznanej osobie. I uwaga, w ogóle nie trzeba z nią rozmawiać, nie trzeba z nią nawiązywać żadnego kontaktu. Wystarczy jedynie na nią spojrzeć. Dlatego, że nasz mózg ocenia innych po ich twarzy. I cechy twarzy mają znaczenie. Jest coś takiego jak bogata twarz, gdzie podobno osoby wyglądające w dany sposób są przez społeczeństwo uznawane za bogate. Tylko dlatego, że mają charakterystyczne rysy twarzy i to nam się kojarzy z tym, że musi to iść w parze właśnie z bogactwem. Z bogactwem zewnętrznym to na pewno, choć jak się spojrzy na niektórych i na ceny kremów, to naprawdę mamy do czynienia z bogatą twarzą.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: I po reklamie.

0: Esce.
1: Znacie ją na pewno z takiego hitu jak Apathé, który graliśmy w Radiu SK, który nagrała z Bruno Marsem, a teraz powraca. Ona jest przedstawicielką K-popu, ale stała się globalną gwiazdą, w związku z czym wróciła ze swoim nowym singlem. Ten nowy singiel nazywa się New Trick i poza tym, że polecam go posłuchać w Radiu SK, to warto też sprawdzić teledysk, bo jest dość nietypowy. Rose, New Trick, już teraz w Radiu SK.

0: i Kesha Right Round w Radiu SK. Przeczytałam badania, które kupują u mnie bardzo. Otóż nietypowe wykonywanie różnych czynności, inaczej niż inni ludzie, jest cechą osób inteligentnych. Przypomniało mi się, jak przez lata trzymałam widelec. No nietypowo lewą ręką, ale nie, że nietypowo lewą ręką, tylko w nietypowy sposób. Kiedy trzymałam go w lewej dłoni razem z nożem, trzymanej w prawej, to zwraca uwagę wielu osób. Pozbyłam się tego, ale dziś żałuję, bo najwyraźniej to była właśnie ta cecha osób inteligentnych, która mnie wyróżniała. Co wy robicie inaczej niż wszyscy inni? Głosówki na SK-owym Messengerze, bardzo mile widziane. Za chwilę się okaże, że wcale nie jesteście tak wyjątkowi, jak się wydawało, jak 5 osób nagra o tym samym, ale tego też dotyczy ta zabawa. Damiano David, to za chwilę w Radiu SK. Czekam na wasze głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj SK od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
7: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
10: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14. edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
2: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
3: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
4: Koszalin, nadchodzi wielka noc boksu. Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Mejna kontra były mistrz świata Victor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w Dniu Gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
5: To będzie ostatnia reklama. Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
7: I po reklamie.

0: prawdopodobnie w poniedziałek wszystkim płacz czasami gdzieś podchodzi do gardła i do oczu, dlatego że, no chyba, że ktoś ma urlop. Nie rozprawiajmy dłużej o poniedziałku, po nim przyjdzie wtorek i będzie tylko lepiej, a za chwilę godzina 11 i tutaj też porcja hitów, które sprawią, że będziecie mieli dobry nastrój, albo lepszy przynajmniej. Margaret, Prima Ballerina, to wam między innymi zagram po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
12: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
13: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
14: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
13: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
14: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
20: Na kilku ulicach w Koszalinie trwa łatanie dziur. Dzisiaj uważajcie na Spokojnej, Bobić Słowiańskiej i Legnickiej. Ze strony pogody żadnych utrudnień nie będzie. Poniedziałek z dużą ilością słońca i z wysoką temperaturą, która podskoczy nawet do 23 stopni Celsjusza.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
2: 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Akcja służb w Elblągu. Przy przyłączu gazowym budynku przy ulicy Rybackiej odnaleziono 2 5-litrowe butelki z żółtą nieznaną substancją i wystającymi z nich kablami. Wokół budynku wydzielono specjalną strefę.
18: Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
2: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Z budynku ewakuowano też wszystkie osoby. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w Polsce. Ambasador USA i wiceszef MON podpisali w Dęblinie umowę w tej sprawie.
21: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
2: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Porozumienie jest częścią programu zakupu 96 śmigłowców Apache. A wieczorem okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
22: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
2: Mówił selekcjoner Jan Urbana. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
1: SK Koszalin News.
20: Plus na Wojtów ponad 5,5 miliona złotych i 83 pomysły na Koszalin. Mieszkańcy mogą już zdecydować, które z nich zostaną zrealizowane. Ruszyło głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Na liście są m.in. place zabaw, tereny zielone, remonty chodników i wydarzenia kulturalne. Głosować można wyłącznie przez internet do 19 października. Kolejna ulica na Kołobrzeskich Ogrodach przeszła gruntowną metamorfozę. Zakończyła się przebudowa Żółkiewskiego, która kosztowała ponad 1 000 000 złotych. Kierowcy mają nową jezdnię i uporządkowane miejsca parkingowe.
0: Szybko chodzić, najlepiej z komputerem i udawać zajętego. To jest, uważam, najlepszy plan na poniedziałek, żeby nikt się nie przyczepił, że jeszcze przedłużyliście weekend i odpoczywacie. W&W, Heaven is a Place on Earth, a także Margaret Prima, Prima Ballerina. To już w tej godzinie w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. 2 minuty po 11.

0: Neptun i Kałacz i w Radiu SK 17 po 11. Co robicie inaczej niż wszyscy? Tak padało pytanie. To teraz wasze odpowiedzi. Artur?
1: Hej, Radia SK. Ja na przykład piszę dziewiątkę od dołu. Taką cyfrę.
0: Dobrze, że doprecyzowałeś. Też zaczęłam próbować. Od dołu dziewiątkę jeszcze nie jest najgorzej. Z innymi cyframi chyba byłby większy problem. Jest też Kuba.
2: Moja umiejętność polega na pisaniu jednocześnie prawą i lewą ręką. Prawą normalnie, a lewa lustrzane odbicie, także pozdrawiam.
0: Myślałam, Kuba, że prawą i lewą jednocześnie tę samą treść, albo na przykład różne treści, to w ogóle byłbyś naprawdę marzeniem absolutnie każdego szefa i myślę, że ofert pracy w różnych branżach miałbyś co niemiara.
3: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW, autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja, więcej możliwości, ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: My heart is a ghost.

0: Ten kawałek zawsze mi się kojarzy z jazdą samochodem albo z lotem samolotem. Coldplay, A Sky Full of Stars w Radiu SK. A propos lotów, to odlot ściśle tajny na Was czeka. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Z kim? Też wiemy. Z ekipą Radia SK będziecie lecieć. Więc jeżeli macie ochotę na taką podróż w nieznane, czyli weekend inny niż wszystkie, wsiadacie do samolotu, nie wiecie dokąd lecicie, a na miejscu wszystko staje się jasne i cieszycie się naprawdę fajnym weekendem, no to popierajcie aplikację Radia SK, bo tam można się zgłaszać i powoli zaklepywać sobie miejsce właśnie gdzieś tam w samolocie. Łatwo gang i Majko, wszystkie marzenia, to już za chwilę wesce.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Hej, to IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
6: Koszalin, nadchodzi Wielka Noc Boksu. Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Majna kontra były mistrz świata Victor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
10: I po reklamie.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: O, fantastyczna ona jest. Miley Cyrus, Best Persuade w Radiu SK na 5 minut do godziny 12, czyli nowy singiel od tej pani z nową płytą wyszedł razem. O, właściwie przed płytą, ale płyta też już jest. Rafał Adamczak też tu przyszedł, wyszedł, ale mam nadzieję, że zaraz wróci, bo on tu jest od tego, żeby od 12 grać wam hity na czasie. W związku z tym, co powiedziałam, to jest znak, że ja powinnam iść do domu co niniejszym czynie. Poniedziałki takie są? Takie są. Nie będziemy się tym zupełnie przejmować. Jezu, oby szef tego nie słyszał. Do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Reklama.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
4: Tylko Ceramiks Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramiks Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
5: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
6: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
8: Dziki jeans, nie do zdarcia, Wrangler Lee Outlet, Bańkowicza 17 Koszalin, dawny Pewex, zapraszamy.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
12: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
15: Kierowcy dziś trochę wolniej w kilku miejscach Koszalina na Spokojnej, bo widz słowiański i legnicki drogowcy łatają dziury, więc możecie trafić na chwilowe utrudnienia. Za to pogoda zapowiada się naprawdę przyjemnie. Dużo słońca w ciągu dnia i do 23 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
16: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. W tym tygodniu diesel może kosztować blisko 9,30 za litr. Tak prognozują analitycy portalu epetrol.pl. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
17: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8 zł i 9 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
18: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio.
17: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
16: Stan dwóch najpoważniej rannych wciąż ciężki. To po czwartkowym ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Obaj pacjenci są na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej. Jedna opuściła szpital, a druga...
19: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny.
16: Mówi Magdalena Pogroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. 31-letni Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował nożem 5 osób. 67-letni ksiądz zmarł. Podejrzany został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Usłyszeli blisko 700 zarzutów. Chodzi o dwóch diagnostów, którzy podbijali przeglądy techniczne bez sprawdzania stanu pojazdów. 36 i 67-latek działali w okolicach Radomia na Mazowszu. Dostali zakaz m.in. opuszczania kraju i wykonywania zawodu. Obu grozi do 8 lat więzienia.
20: SK Koszalin.
0: na czasie.
15: Jeżeli lubicie mocne brzmienia, ale niekoniecznie tylko z głośników, w sobotę coś dla was. Koszalińska hala widowiskowo-sportowa zamieni się w ring podczas gali Rocky Boxing Night. W ringu zobaczymy czołowych polskich pięściarzy, zawodników z Koszalina i byłego mistrza świata Wiktora Emilio Ramireza. A skoro o mocnych brzmieniach mowa, tym razem schodzimy trochę niżej i to dosłownie. Kontrabas wychodzi na pierwszy plan, bo wraca Koszalin Bass Fest. 2, 3 i 10 października w Filharmonii 3 koncertowe wieczory i 4 zespoły. Będzie folk, muzyka bałkańska, jazz i filmowe klimaty.
2: Lubię tę porę dnia w poniedziałek, bo to już fajland tak na wyciągnięcie ręki, dlatego że popołudnie i już nasza głowa pracuje trochę inaczej, prawda? A ja mam dla was hity na czasie, najlepsze w Radiu SK. Bledka rozpoczyna numerem Komu miałabym powiedzieć, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Poniedziałkowy dzień dobry.

0: Ależ to jest zmysłowy kawałek, a przy okazji, a szczególnie jego końcówka właśnie, jest taka dość hipnotyzująca, ale mam nadzieję, że nikomu się oko nie przymknęło, bo przecież nie może. Mamy poniedziałek 17 po 12, nowy tydzień wystartował, a my walczymy! Walczymy oczywiście w cudzysłowie, bo mam nadzieję, że jest wam całkiem przyjemnie i może nawet, jeżeli wczoraj wieczorem trochę obawialiście się tego dnia, to dzisiaj możecie już o tej porze stwierdzić, że jednak jest okej. Nie wiem, trzeba było się bać, jednak do przodu, jednak do kolejnego weekendu i tak powoli, w sumie na końcu tego oczekiwania będzie kolejny urlop. No i tego się trzymamy. A dzisiaj mamy dzień tajniaka w ogóle w kalendarzu. Święto, jak twórcy tego święta mówią od początku do końca, iście rozrywkowe i nie ma tutaj na myśli żadnej konkurencji, jeżeli chodzi o tajne służby. Więc my w takich tajniaków się zabawmy. Kto się w tajniaka kiedyś nie bawił, nie? Kto się gdzieś nie maskował, nie czaił, nie skradał, nie udawał kogoś innego. Jeżeli macie to na koncie, to dajcie znać, jak wam to wychodzi. Kiedy i dlaczego i w jaki sposób zrobiliście z siebie takiego tajniaka, żeby może czegoś się dowiedzieć albo jakiś cel osiągnąć, no dajcie znać. 664-402-302, tu można SMS-em i z głosówkami można, a nawet trzeba na naszym eskowym messengerze.
1: Radio SK. Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopromocja.
3: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Chłynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Mam taką nadzieję, że dzięki takim hitom na czasie zrobiło się teraz fajnie w waszych pracach, domach. Gdzie tam jeszcze jesteście? Na uczelniach, w szkołach? Czy na uczelniach i w szkołach też się słucha Eski? Może jakoś można, nie wiem, może ma się fajnego nauczyciela od WF-u i na przykład pozwala włączyć Radio Eska, żeby się lepiej te wszystkie wygibasy robiło. No to by było dopiero. Tego wam życzę. Takich nauczycieli właśnie wychowania fizycznego i w ogóle fajnych nauczycieli wam życzę i wykładowców, jeżeli wy, którzy pobieracie jeszcze nauki, mnie słuchacie. Słuchajcie, ale dzisiaj mamy Dzień Tajniaka. Ja was zapytałem o to, czy wam się kiedyś udało gdzieś coś albo kogoś udawać i trochę ściemniać, żeby osiągnąć jakiś skutek i okazuje się, że tak, że wy wiecie, z czym to się je. Mariusz napisał pod 664-402-302. Raz udawałem, że jestem z obsługi hotelu, żeby dostać się do dziewczyny, która była na imprezie filmowej na zamkniętym piętrze. No i wymyśliłem jakąś historię o dostarczeniu ładowarki. No i najgorsze, że uwierzyli mi, ale ona od razu wiedziała, że coś kombinuje. Ostatecznie numer telefonu dostałem. No i właśnie efekt jest najważniejszy. Grąże się udało. Jeżeli wy też chcecie jakąś swoją tajniacką metodą, tajniackim podstępem, którego kiedyś użyliście, pochwalić, to zapraszam, można SMS-em 664-402-302, można głosówką na Messengerze. A ja się pochwalę, że za chwileczkę zagram numer Kolońska i Szlugi i już wiecie, że to Sanach.
1: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w Eskowej apce.
5: Słuchaj nas od rana.
6: I leci z Eską w nieznane!
7: Autopromocja. Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
16: I po reklamie.

0: Gdyby chociaż w dniu tajniaka wszystko było takie proste, to na pewno dzisiaj chciałbym być kimś z was. Wszedłbym wtedy na sk.pl i zagłosował na ten numer w Rap 20, bo tutaj jakaś, no to właśnie, co się wyprawia? Tendencja spadkowa. MJ Deli, Deli Supreme ostatnio na 8 i niestety spada. Jak ostatecznie będzie dzisiaj po 23? Cała moc w waszych głosach, możecie to odwrócić, tym bardziej, jeżeli ten numer wam się podoba. Rap 20 i Mati Fuczyło dzisiaj po godzinie 23, a MJ Deli, Deli Supreme teraz, brzmiąc na antenie Eski, mam nadzieję, skutecznie was przekonał do tego, że głos się należy.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Koszalin, nadchodzi Wielka Noc Boksu. Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Majna kontra były mistrz świata Victor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
22: Jeżeli jedziecie przez Kołobrzeg, zerknijcie na znaki przy ulicy Portowej. Od rana nie można korzystać z płatnych miejsc parkingowych po lewej stronie ulicy w strefie A. Wszystko przez rozpoczynającą się przebudowę portowej. Na pocieszenie, pogoda będzie dzisiaj zdecydowanie po stronie kierowców. Dużo słońca i bez opadów.
21: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
23: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Miał bagnet w plecaku, planował atak w podstawówce. 13-latek z powiatu wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskim zatrzymany. Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka.
24: W plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
23: Wcześniej chłopak miał uśmiercić zwierzęta, relacjonuje informuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Trwa przesłuchanie nastolatka w obecności rodzica. Polska zmieni zasady dla pilotów broniących naszego nieba. Wojsko będzie mogło zestrzelić drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Do tej pory piloci musieli zbliżyć się do obiektu wlatującego do kraju. Teraz wystarczy odczyt z radaru.
0: Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju. Musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów, i na rzecz bezpieczeństwa państwa.
23: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Zmianę procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do Polski ze wschodu. Emocji z pewnością nie zabraknie. Wieczorem biało-czerwoni zmierzą się ze Szwecją, to w Lidze Narodów. Polacy będą chcieli pokazać się od jak najlepszej strony, po tym jak w marcu ze Szwecją przegrali i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata, a początek meczu o 20:45.
1: SK Koszalin News.
22: Rocna Wojtów, ponad 80 projektów w koszalińskim budżecie obywatelskim. Głosowanie potrwa do 19 października.
2: Pomysły dotyczące m.in. budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, placów zabaw, chodników, miejsc parkingowych.
22: Mówiła Anna Makarewicz z ratusza. Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono ponad 5,5 miliona. 8 pojedynków gwiazdy światowego ringu i turniej o 100 tysięcy w koszalińskiej hali widowiskowo sportowej odbędzie się Rocky Boxing Night, a w walce wieczoru
7: Kacper Mejna zmierzy się z byłym mistrzem świata, z Argentyńczykiem Wiktorem Ramirezem.
22: Mówił Damian Zydel. Start w sobotę.
20: Mam nadzieję, że zbieramy bardzo dobre minuty na nasze konto, które spędzamy teraz po prostu ze znajomymi w pracy, mniej lub bardziej pracując. To jest poniedziałek, rozpoczął się kolejny tydzień. Dawid Podsiadło na błysk. Tak rozpoczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 17 po pierwszej to hity na czasie w Radio SK, Temple City Reverse Psychology. Tak sobie myślę, że udawanie tajniaka i takie delikatne ściemnianie to nam chyba najczęściej najlepiej w robocie wychodzi, jak udajemy przed szefem, jak to bardzo jesteśmy zapracowani. Kto tak ma rękę do góry? No właśnie, ja was pytałem o to, w jakiej sytuacji wam się zdarzyło gdzieś tam naściemniać, ewentualnie udawać kogoś, kim nie jesteście, tylko po to, żeby osiągnąć jakiś cel. I proszę bardzo, do jakich grzeszków nam tutaj przyznała się Dominika.
1: Cześć, słuchajcie, mam mega historię bezpośrednio związaną z Eską. Zawsze teraz na każdej imprezie z ekipą ją wspominamy. Byliśmy ekipowo na jakiejś imprezie elektronicznej. Poszłyśmy z koleżanką do budek z jedzonkiem, z piciem, żeby wziąć zapasy dla całej ekipy. No i była taka straszna kolejka. Z 40 minut stałyśmy w kolejce. Kolejka się w ogóle nie ruszała, więc zaczęłyśmy szukać jakiegoś innego dojścia, jak tam się dostać bliżej i szybciej. I zaszłyśmy od tyłu budek. I co zrobiłyśmy? Powiedziałyśmy: ej, słuchajcie, halo, my tutaj jesteśmy z Eski i na szybko potrzebujemy coś dla naszych kolegów z busa do picia, do jedzenia, także ładujcie szybko. A że byłyśmy fajnie ubrane, pomalowane, cekiny, warkoczyki, no to obsługa nam po prostu uwierzyła, zapytała tylko, gdzie mamy plakietki, my, że a, gdzieś tam zostały w busie, ale szybko, bo chłopakom chce się pić, także dostałyśmy wszystko, pełen prowiant, nie muszę mówić, że za darmożkę, także faktury nie wystawiajcie i pozdrawiam Eskę.
0: A jakiś tam był kiepski system weryfikacji, bo my tutaj w Esce przecież na co dzień z warkoczykami w cekinach nie chodzimy. Swoją drogą ciekaw jestem, czego tak bardzo chciało się pić chłopakom z busa, bo gdybyśmy to jeszcze poddali analizom, to od razu by pewnie wyszło, że to ściema, ale brawa za pomysł, jak się udało, to już nie roztrząsajmy. Dominiko, dla ciebie zestaw gadżetów eskowych w prezencie i do zobaczenia na jakiejś kolejnej fajnej eskowej imprezie. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawiony drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Remember
13: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
15: I po reklamie.

0: Oryginał tego numeru wyszedł m.in. na kasecie, którą można było nabyć w czasach, kiedy no właśnie Informer, wykonawcy, który nazywał się Snow, miał swoją premierę za 12 tysięcy złotych. Takie to były rzeczy, takie to były czasy. U nas Daddy Yankee i Snow, czyli odświeżone Informer, czyli Con Calma, krótko mówiąc, w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz skupimy się na takiej nowiutkiej niespodziance, jaką zaskoczyła nas i jaką dała nam Taylor Swift, bo nagle cztery nowe kawałki, nagle reedycja odświeżona, też ostatnia płyta tej artystki wpadła w nasze ręce. No właśnie, jeżeli chodzi o te cztery nowe kawałki, to tutaj zdecydowanie prymy, wiecie, ten, który już bardzo polubiliśmy, który jest taką pachnącą nowością, Patient Zero i Taylor Swift już teraz w Radiu SK.

0: gdybym dołączył do składu Sugar Babes, zdecydowanie byłbym czarną owcą. Jestem w stanie cały ten numer przenucić, wchodząc tylko na About Now. Sugar Babes, About Now. Jeżeli ktoś myślał, że to już historia, ten skład, ten zespół i takie właśnie hity, to był w dużym błędzie, dlatego że dziewczyny wracają i zapowiedziały nowy album, zatytułowany po prostu Sugar Babes, i będzie to pierwsza płyta nagrana przez oryginalny skład od czasów debiutanckiego krążka zatytułowanego One Touch. To był rok 2000, premierę tego nowego albumu Sugar Babes. Sugar Babes zapowiedziano na rok 2027, dokładnie na 12 lutego. No to co? Czekamy, prawda? Szkoda, że nie wcześniej, bo byłby świetny prezent pod choinkę.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę!
5: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
15: I po reklamie.

0: to jest Liwka i Poza Tobą Nic. Taka nowość na naszej playliście w Radiu SK. Wśród hitów na czasie 4,5 minuty będzie godzina 14, ale najważniejsze, że 28 września w kalendarzu. Jak macie wypłatę na koniec miesiąca, no to albo dziś, albo jutro, a najpóźniej pojutrze. I ciekaw jestem, na jak długo. Wiadomo, znamy życie, prawda? A punktualnie o 14 u nas w Radiu SK będą najświeższe newsy, więc sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym lokalnym podwórku.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama. Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
17: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
16: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
17: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
21: Kolejne godziny nie przyniosą większych zmian w pogodzie, a to oznacza, że kierowcy cały czas mogą liczyć na dobre warunki na drodze. Sprawdziliśmy również prognozy na jutro i też niewiele się zmieni. Temperatura powyżej 20, dużo chwil ze słońcem i nadal sucho, bez opadów.
20: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej. O poranku kujawsko-pomorscy mundurowi weszli do jego domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Powiedz, co udało ci się ustalić?
23: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miał miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się, wcześniej nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
22: A policjanci w jego domu znaleźli tasak i truchła kotów. Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulicy Jagienki i Sienkiewicza. W ogniu stanął dach powstającego budynku. Sytuacja według ostatnich informacji jest już opanowana, ale są duże utrudnienia dla kierowców. Wczoraj pierwsza, za niespełna dwa tygodnie druga tura. Kandydaci na prezydenta Krakowa walkę o głosy zaczęli już o poranku. Monika Piątkowska i Łukasz Gibała rozdawali obważanki.
0: Dzień dobry dla pana Obarneczek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
1: Obważanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawało mi jakiekolwiek sondaże.
22: A wczoraj frekwencja wyniosła 43,5%.
2: SK Koszalin. Na czasie.
18: Ludzna Wojtów, jeżeli szukacie planów na najbliższy weekend, zaglądamy do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Na afiszu między innymi kariera Nikodema Dyzm, Solaris i Bonobo, czyli jest z czego wybierać. Przed nami także Wielkie Święto Młodego Teatru. Od 20 do 25 października Koszalin opanuje 16. edycja konfrontacji młodych M-Teatr. Będą spektakle, spotkania i sporo świeżej teatralnej energii. W programie między innymi Nowy Pan Tadeusz, Tylko że rapowy i Mężczyźni objaśniają mi świat. Będzie się działo.
24: Prawie 3 minuty po godzinie 14 czekają kolejne hity na czasie. I to takie na przykład jak ten od rewelacyjnego duetu Mark Ronson i Miley Cyrus, czyli Nothing Breaks Like a Heart. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

0: Mam nadzieję, że ktoś władz pracy przyniósł dzisiaj chociaż odrobinę jakiegoś, nie wiem, ciasta po weekendzie, co wam ten dzień w robocie osłodziło. Hity na czasie też tak działają, tak? No to ja się bardzo cieszę. Co w low? Chuck and Buddy już za nami. Zaraz będzie Dawid Porsiadło i Pięknie płyniesz. To jest Radio SK 19 po drugiej. Niby sobie taki zwykły poniedziałek mamy, ale to jest ważny dzień dla fanów kosmosu, bo SpaceX dzisiaj właśnie, a właściwie to już za niecałe pół godziny, chce wysłać rakietę Starship w kolejny lot i tym razem plan jest ambitny. Rakieta ma polecieć wokół Ziemi. Start zaplanowano dokładnie, no właśnie, na 14:46 czasu polskiego. 14:46, proszę sobie zapisać. Na pokładzie będzie też 26 nowych satelitów Starlink. Cała podróż potrwa około 10 godzin. Na koniec Starship będzie wodować na Pacyfiku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to będzie taki kolejny kroczek w stronę podróży ludzi na Księżyc. Kiedyś może nawet na Marsa, ale założę się, że wcale tych podróży nam nie trzeba, żeby może, biorąc pod uwagę, co się u was w pracy dzisiaj dzieje, powiedzieć, no to jest jakiś kosmos, to jest jakiś kosmos. Powiedzieliście tak? No, to kosmos już mamy. Absolutnie na Ziemi i to u nas w pracy właśnie. Ale tak na serio, wracając do tego lotu Starshipa, to o 14:46 przewidziany jest start, a transmisja w internecie na żywo oczywiście z tego będzie, nawet już się rozpoczęła. Radio
1: SK. Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce. Słuchaj nas od rana.
5: I leci z SK-ą w nieznane!
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
15: Tylko Ceramik z płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramik z płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
16: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
17: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
18: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
19: Koszalin, nadchodzi wielka noc boksu. Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Mejna kontra były mistrz świata Victor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
22: I po reklamie.

0: Linkin Park in the End. Do startu rakiety starszej pozostało 9 minut i 20 sekund, a odlot ściśle tajny, ta zabawa na naszej antenie już od najbliższego poniedziałku będziemy kompletować ekipę. Wiadomo, z kim polecicie. Z naszą poranną ekipą, Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo kiedy, wiadomo o której, ale nie wiadomo dokąd. A, na tym polega odlot ściśle tajny. Ale słuchajcie, jak im z tym Starshipem zacznie wychodzić, to może kwestia czasu i my was zaczniemy w ramach takiego odlotu ściśle tajnego zabierać, właśnie, sami wiecie gdzie.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
4: Daj znać na sk.pl.
5: Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
16: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
8: I po reklamie.

0: Ach, moi drodzy, jeżeli możecie się gdzieś rozpędzić, chciałem powiedzieć, może nawet na hulajnodze, ale raczej przykładu z tego gościa, co to teraz filmiki w internecie z nim krążą, że śmigał gdzieś tam 100 km na godzinę na hulajnodze, to nie bierzcie, nie, to jest słabe, tak nie robimy, tak nie jeździmy, to w ogóle nie, to właśnie jest przykład na to, jak nie należy robić i wy tak nie róbcie, absolutnie, ale Armin van Buuren i Sasha i Everlasting to sprzyja rzeczywiście temu, że jak już się wyrwiecie z jakichś korków miejskich, to może, no, właśnie, podglądałem w internecie start rakiety Spaceship, no i poszło wszystko na razie zgodnie z planem. Za około 10 godzin będzie lądowanie, a właściwie wodowanie. Też będzie można to wszystko na żywo w internetach śledzić. No to Spaceship sobie leci, a oni, czyli SK w Radiu SK, Sonita i Korościel, już za chwileczkę gwarantuję, że to też będzie odlot i to, że to też będzie kosmos.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl.
17: Kierowcy w Kołobrzegu, uwaga na zmiany przy ulicy Portowej. Od dziś nieczynne są wszystkie płatne miejsca postojowe po lewej stronie ulicy w strefie A. To efekt przebudowy portowej. Jeżeli chodzi o pogodę, to ta dopisuje, jest słonecznie, a na termometrach mamy 23 stopnie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio.
19: Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia. Zaatakowany budynek znajduje się w centralnej, historycznej części ukraińskiej stolicy.
18: Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
20: Trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która będzie zabezpieczała ten materiał.
18: Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest zjazd z drogi krajowej nr 88 na autostradę. Wędkarze mają swój czas. We wrześniu ryby intensywnie żerują. Aktywne stają się teraz szczupaki czy okonie.
21: Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
22: Głównie szczupaki, trochę też na okonie.
18: Zdradzili nam doświadczeni wędkarze, że jesień to też świetny czas na leszcza czy sandacza.
23: SK Koszalin.
0: News.
17: Oliwia Kisielewska. Będą kolejne strefy płatnego parkowania w Koszalinie. Tak na ostatniej sesji zdecydowali radni. Parkometry staną m.in. w okolicach cmentarza.
1: Tam mamy problem. Tam jest dziki komis, który zajmuje miejsca i nie wnosi żadnych opłat za zajmowanie pasa drogowego.
17: Mówił radny Błażej Papiernik. Zarząd miasta planuje od nowego roku przejąć obsługę wszystkich stref płatnego parkowania w Koszalinie. Politechnika Koszalińska po raz 59. rozpocznie nowy rok akademicki. Uroczysta inauguracja odbędzie się w środę o godzinie 11 w audytorium przy ulicy Kwiatkowskiego.
0: Santa
15: i Korościel,
0: czyli SK w Radiu SK.
23: Dwie minuty po 15, Santa i Korościel, czyli warto czasem przypomnieć nasze imię może też. Nazywam się Marcin i Michał.
24: Marcin i Michał Sońta oraz Korościel.
23: Chociaż Marcin to już mówi do mnie mama tylko tak naprawdę.
24: A żona jak do ciebie mówi? Ej gruby, co u ciebie? Witamy
23: nie,
24: serdecznie.
23: Do mnie mówi, czy do ciebie Ogierze? Do ciebie mówi.
24: Do ciebie, do mnie mówi Ogierze, a do ciebie tak jak już ten. No nic. Gramy, proszę państwa, piosenki, a czasami mówimy różne rzeczy. Na tym polega audycja SK w Radiu SK. Teraz akurat piosenki.

0: 11 minut po 15, słuchacie Radia SK, to są hity na czasie, a konkretnie ten nazywa się Sharks, formacja Imagine Dragons. Wiesz, dlaczego język angielski jest lepszy od polskiego?
1: Nie wiem.
0: W którym wypadku? Na przykład w wypadku tej piosenki, ona jest dowodem na to. Aha. Bo jak zapowiadam Imagine Dragons, Sharks, to brzmi dobrze. Jakbym po polsku zapowiedział, wyobraź sobie smoki, rekiny.
1: Aha.
0: Bez sensu.
1: Trochę bez sensu. Proszę Państwa, trochę prywaty. Dzisiaj pokazałem Cinkowi pachwinę, ponieważ pojawiła się tam czarna plamka i uznaliśmy zgodnie, no kleszcz.
0: Kleszcz,
1: natomiast
0: tak.
1: Jesteśmy niezgodni co do języka polskiego w zakresie kleszczów albo kleszczy.
0: Mhm.
1: Nie wiemy, czy mówi się kleszczów, czy kleszczy.
0: Już to sprawdzam, mój drogi.
1: Tak.
0: I okazuje się, że obie formy są poprawne, tak jak na przykład psów, piesów.

0: Doktor Dre w Radiu SK. Mam głupią zagadkę, ale nie mogę się powstrzymać. No nie mogę się powstrzymać.
1: No.
0: Wiesz, jak nazywa się lekarz, który krzyczy na pacjentów?
1: Doktor Dre.
0: Doktor Dre ryja.
1: No, no tak, no dobra.
0: Śmieszne, nie?
1: Tak, tak. Ja akurat bardzo lubię doktora Dre. Mam powiedzieć nawet, że to jest lekarz mojego pierwszego kontaktu.
0: Lekarzem twojego pierwszego kontaktu jest doktor Edgar.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
8: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
12: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
13: I po reklamie.

0: Somber. My body isn't ready. Czy chciałeś zapowiedzieć piosenkę? Ja ci
1: nie, chciałem powiedzieć, że my body też isn't ready, okay. Że też, w sensie.
0: Okej. Okay. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. No i mamy taką piosenkę, nową piosenkę Sexy Magic, którą wykonują duet argentyński trapowy Catriel i Paco Ambrosio, a także Pink Patres i Fred Again.
1: No to właśnie mnie denerwuje najbardziej, że wiesz co, kiedyś po prostu jeden artysta potrafił stworzyć piosenkę, mówiło się Maryla Rodowicz, niech żyje bal. A teraz ty zapowiadasz piosenkę, mówisz Catriel, Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, Różowa Pantera.
0: Tylko czytam, po pierwsze nie zapamiętałbym tego, a po drugie wiesz, czego to wynika, bo...
1: Ja wiem, chyba kiedyś byli ludzie zdolniejsi, jedna baba siadła, napisała piosenkę, zaśpiewała elegancko.
0: Czterech niezdolnych osób trzeba.
1: Czterech trzeba, żeby stworzyć jedną piosenkę. Kycinek. A nie, albo mają za duże budżety i wiesz, i cztery osoby dadzą radę.
0: Oni wszyscy
1: się
0: chcieli tę piosenkę stworzyć, bo ona jest z gry GTA 6, która okaże się w listopadzie i
1: jeszcze jest
0: będzie
1: z gry.
0: Wielkim hitem.
1: Jeszcze jest z gry.
0: Nie dogodzisz.
1: No, nie, ale wiesz co może dogodzić? Że ona mi się spodoba, ta piosenka, bo jest takie ryzyko.
0: Miejmy nadzieję.
1: No
0: wszyscy o to się teraz modlimy.

0: Kesza i TikTok w Radiu SK. Czy ty, Michał, lubisz, jak media straszą cenami masła, na przykład, że masło podróżuje?
1: Bardzo
0: ja zamierzam to robić teraz.
1: To jest w ogóle moje hobby, słuchanie, jak media straszą.
0: No więc cena kostki masła wzrosła o 13% we wrześniu w stosunku do sierpnia, czyli w ciągu miesiąca. Rozumiesz?
1: A dlaczego tak drogo jest teraz, Marcin?
0: Nie mam pojęcia. Jest to... skończyły się promocje w sieciach handlowych. Na pewno w Hurcie masło drożeje. To jeszcze nie koniec. Masło będzie dalej drożało, także ja dalej straszę. Podobno w ciągu kilku miesięcy cena kostki masła może wynieść nawet 9,50 zł.
1: Ja ci powiem, że na przestrzeni 10 lat za kostkę masła będzie można kupić Volkswagena Passata tak. 1.9 TDI.
0: Ale poważnie, ja myślę, że powinniśmy przestać mówić kostka, a zacząć mówić sztabka.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
11: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14. edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
17: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
16: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
17: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Iha! Dziki jeans! Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet. Wańkowica 17 Koszalin. Dawny Pedex. Zapraszamy.
20: I po reklamie.

0: bez końca. Oscar Sims lubi tak bez końca. A co my lubimy, Cinek?
1: Co my lubimy? SK Newsy już za chwilę w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej. A polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
9: Zaglądamy na ulicę Koszalina, a o tej porze spory ruch. W cierpliwość musicie uzbroić się w rejonie Ronda Solidarności. Gęsto też na Władysława IV, Słowiańskiej i Mieszka I. Dłużej postoicie na skrzyżowaniu 4 marca, Traugutta i Zwycięstwa. A na termometrach mamy 22 stopnie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, ratownicy na Wieżyczkach. To informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli wydarzenia z lipca. Podczas współkolonii 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. Dziś śledczy sprawdzali m.in. co mogli widzieć ratownicy. Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
20: Instruktorka przebywała kilka metrów od topiącego się dziecka.
0: mogę ujawnić, tak samo jak mogę ujawnić właśnie to, że ratownicy przebywali na wieżyczkach.
13: Na śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na kolejną firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. Resort cyfryzacji zapowiedział nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych. Warszawa nie pójdzie w ślady Krakowa. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Zabrakło 20 tysięcy podpisów.
4: Zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w moim ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
13: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej i deklaruje, że będzie patrzył władzom Warszawy na ręce, a głos zabrał już prezydent Rafał Trzaskowski. Jak zapewnił, wszystkie krytyczne głosy będzie starał się uwzględnić.
11: SK Koszalin. Sport.
20: Oliwia Kisielewska. Emocje do ostatnich sekund w weekendowych meczach koszalińskich drużyn piłki ręcznej. Szczypiornistki zremisowały z Jutrzenką Płock 28-28, ale w konkursie rzutów karnych niestety przegrały. Powody do radości mają za to szczypiorniści Gwardii Koszalin. U siebie pokonali Grunwald Poznań 28-27. Teraz przed nimi starcie z ekipą z Gorzowa.
21: No, znamy ten zespół bardzo dobrze. Jest to groźna ekipa grająca bardzo dynamiczną piłkę ręczną.
20: Mówił trener Piotr Stasiuk. Mecz odbędzie się w niedzielę o godzinie 15.
22: Sońca i Koroście.
11: Sońca i Koroście.
22: Czyli ESK w Radiu ESK.
23: Dwie minuty po godzinie 16. A skoro tak, to będziemy grali w Państwa Miasta. Jakie dzisiaj będą kategorie, to się dowiecie, ale na jaką literkę odpowiedzi ci na
24: dzisiaj? A co jest po E?
23: Po E jest F.
24: No to F.
23: F. Fy w sensie.
24: Tak, fy.
23: Okej, fy. No dobra, fy wszyscy możecie się zgłosić do zabawy. Zgłaszajcie się na eskowym messengerze, zostawiajcie swój numer, żebyśmy wiedzieli, gdzie zatelefonować. Za chwilę gramy.

0: Loser i Tame Impala, tralalala. Nieźle zrymowałem, co nie cinek?
1: Tragicznie.
0: Wspaniale, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami i pani, i pan. Pani to jest pani Olga. Cześć, Olga.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie, masz bardzo ładny głos. Pracujesz może w radiu?
3: Nie.
0: Nie, ale występujesz teraz w radiu. Twoim rywalem jest Paweł. Cześć, Paweł.
4: Siemaneczko.
0: Paweł z kolei głos ma przebrzydły. Nie, żartuję.
1: To nie było miłe.
0: Nie wiem, ale tak chciałem rozluźnić go trochę.
1: Przepraszam za kolegę.
0: Paweł, wszystko dobrze?
4: Wszystko gra.
0: No to dobra. Cinek, dawaj zasady.
1: Słuchaj, że jest wściekły już.
0: Tak, trochę.
1: Nie nerwuj się, człowieku. Dzisiaj literka F jak co? Jak fistaszki?
0: Dokładnie, fistaszki.
1: Do wygrania jest albo butelka, albo torba. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Zła lub dobra odpowiedź... Zła odpowiedź to jest punkt dla przeciwnika, albo brak, to też.
0: Zła lub dobra.
1: Ale cicho już, dobra. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. W tym konkursie zasady nie są najważniejsze, o czym się zaraz przekonacie. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Olga, a potem Paweł. Grajmy. Olga, literka F, twoja kategoria, można to zjeść.
3: Frytki.
1: Dobrze, oczywiście, nawet frytki. Trzeba. Przechodzimy do Pawła. Pawle, twoja kategoria, nie wolno tego zjadać.
4: Foka.
0: Focha, nie, dobra, zwłaszcza nieugotowana.
1: Znaczy, da się, ale nie powinno się, może tak.
0: No to 1-1.
1: Wracamy do Olgi. Olga, coś męskiego na F. Wiem, o czym myślisz, ale nie.
0: Nie. Można było to ładniej rozegrać. Na przykład frędzel.
1: To, tak, na przykład. No, ale... Albo pistaszek.
0: Na przykład.
1: Albo flaki wołowe.
0: Dobra, już cicho.
1: No nic.
0: Przechodzimy do Pawła i jak Paweł odpowie, to wygrywa, bo teraz prowadzi 2-1.
1: Pawle, coś kobiecego.
4: Futro.
0: Futro jest jak najbardiej kobiece. Paweł wygrywa. Uhu.
1: Dzisiaj wygrywa osoba płci męskiej. Jak mnie mam, Pawle, możesz wybrać sobie nagrodę. Czy wybierasz torbę Radia SK, czy butelkę Radia SK?
4: Torbę.
1: Torba dla ciebie. Butelka w takim razie dla Olgi. Dziękujemy wam bardzo.
3: Dzięki.
0: Trzymajcie się, pa.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: What If, tak nazywa się ta piosenka, to Neptunika w Radiu SK, 21 minut po godzinie 16. Znalazłem w internecie ciekawy artykuł, który dał mi do myślenia.
1: Jak się nazywa artykuł?
0: Cztery zachowania, które niszczą relacje. Jeżeli twój partner robi którąś z tych czterech rzeczy, to może być początek końca związku.
1: A ja nawet nie mam partnera, ja mam partnerkę.
0: Tego nie wiemy. To nas nie interesuje, Michał.
1: Dobra,
0: sprawdźmy, okay. Czy twój partner robi którąś z tych czterech rzeczy.
1: Dobra.
0: Nieustanna krytyka. Czy twój partner się nieustannie krytykuje?
1: Tak. Jesteś moim partnerem. Tak.
0: Czy żywi do ciebie pogardę?
1: Żywisz do mnie pogardę?
0: Tak, trochę.
1: Tak, to tak.
0: Postawa obronna. Czy ja robię czasem postawę obronną?
1: A czekaj, sprawdźmy.
0: Nie robię.
1: Aha, dobra. No to czyli tak.
0: Czyli robię. I wycofuję się z rozmowy w trakcie jej trwania.
1: Powiedz coś, Marcin.
0: Sorry, nie mam czasu.
1: Okej. Okay. No nic, jestem zrobiony, proszę państwa.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
13: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60%.

0: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG 120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
4: I po reklamie.

0: Nim zajdzie słońce, to Smolasty i Doda w Radiu SK. Mam ciekawe wieści ze Stanów Zjednoczonych. Okazało się z badań, tak wyniknęło amerykańskich, że w Stanach Zjednoczonych dorośli, którzy nie mają dzieci, kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
1: Ale to jest jak najbardziej logiczne. Cinek, rodziny z dziećmi mają tyle wydatków na pieluchy, na jedzenie i tak dalej, że oni nie mają już pieniędzy na zabawki, a ci, którzy nie mają dzieci, mają pieniądze na zabawki, więc nie ma się czemu dziwić. Zabawki kupują ludzie, którzy mają pieniądze, a więc ludzie bez dzieci.
0: A ja na przykład mam dwie córki, a lubię zabawki dla chłopców, w związku z tym kupuję dwa razy więcej zabawek, bo kupuję dla córek i też dla siebie.
1: I też dla siebie, tak, tak, tak. Ja mam z kolei trzy córki i wiesz co, i żonę, i ja już właściwie mam wszystkiego dosyć i ja nie mam pieniędzy i czy nie mógłbyś mi pożyczyć
0: zabawki? A dla żony kupujesz zabawki?
1: Kupuję.

0: Infinity. To jest Guru Josh Project w Radiu SK. Proszę Państwa, Cinek przegląda kalendarz i co wynika z tego kalendarza, Cinku?
1: Do dzisiaj są aż 3 nietypowe święta. Aha, ja Ci powiem jakie, a Ty mi powiedz, które byś chciał świętować najbardziej. Dobrze. Jest Światowy Dzień Jabłka, jest Międzynarodowy Dzień Tajniaka i jest Światowy Dzień Wścieklizny.
0: To chyba jabłka albo wścieklizny.
1: Ja bym nie świętował wścieklizny i nie żartował. Wiesz, żarty z wścieklizny śmieszne do czasu. Tak się powiem.
2: Promocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
5: I leci z SK w nieznane.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
9: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie,
13: bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
14: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
15: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy Wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Koszalin, nadchodzi wielka noc boksu. Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Mejna kontra były mistrz świata Victor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl.
18: Końcówka września, a termometry nadal potrafią zaskoczyć. Jutro rano w Koszalinie i regionie będzie około 12 stopni, ale później zrobi się zdecydowanie cieplej. Temperatura będzie szybko rosła i po południu zobaczymy nawet 22 kreski. Do tego słoneczna aura przez cały dzień.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowcy płaczą i płacą za diesla. Na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr, a w tym tygodniu to może już być nawet 9,30. Drożeje też autogaz, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
20: To paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3,14 zł średnio w skali ogólnopolskiej.
19: A cena 95 w wielu miejscach osiągnęła już 8,19 za litr. Plaże w rejonie Pomorza Środkowego zamknięte do odwołania. To między Rowami w województwie pomorskim, a Rusinowem zachodniopomorskim. Morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru. Podobny problem jest teraz w Ustce Jarosławcu.
0: Po ich ustaleniu zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu usunięcie tej substancji z plaży. Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
19: Mówi Dagmara Szerlot, inspektor ochrony wybrzeża z Urzędu Morskiego w Słupsku. Mazut to ciężki olej opałowy. Kontakt ze skórą może powodować podrażnienia i oparzenia chemiczne. Statek kosmiczny Starship po raz pierwszy dotarł na orbitę. Udało się to za 14 razem. Misja statku zakończyła się sukcesem mimo awarii jednego z silników.
21: SK Koszalin News.
18: Oliwie Kisielewska, ulica Żółkiewskiego w Kołobrzegu już po remoncie. Przebudowano jezdnie i chodniki, uporządkowano miejsca parkingowe, a także...
22: Skorygowana została cała trasa przebiegu tej ulicy, dzięki czemu ten ostry zakręt stał się bezpieczniejszy.
18: Mówiła prezydent miasta Anna Mieczkowska. Inwestycja kosztowała prawie 1 400 000 złotych. Lokalny biznes, nowe oferty pracy i sporo atrakcji. 25 października w hali widowiskowo-sportowej odbędą się koszalińskie targi przedsiębiorczości. Wstęp jest bezpieczny.
21: Sońca i Korości.
23: Sońca i Korości, czyli SK w Radiu SK.
24: Witajcie kochani, to jesień, ale przepiękna, słoneczna, kasztany można zbierać i robić ludziki. Moja najmłodsza córeczka mówi, patrz tatusiu, zrobiłam ludzika, to Roman Giertych z kasztanów zrobiony.
25: A jak wygląda Roman Giertych z kasztanów?
24: Ja mówię, córeczko, nie musiałaś mi mówić, przecież widzę od razu, że to Roman Giertych z kasztanów zrobiony. Co wy robicie z kasztanów? Cinek, co byś zrobił z kasztanów najchętniej?
25: No teraz to Romana Giertycha chyba wszyscy zrobią.
24: Nagrywajcie głosówki na eskowym messengerze, co można super zrobić z kasztanów. Czekamy, kochani, może nawet nagrody będą.

0: Dare Teo, Pitbull w Radiu SK. To jest audycja SK. Sońta i Korościel. Moja córeczka najmłodsza zrobiła w związku z tym, że jesień nastała, Romana Giertycha z Kasztanów. Pogratulowałem. Dzieci mają różne hobby i słuchacze Radia SK na naszym Messengerze też piszą, co można zrobić z Kasztanów. Tak. Cinek przejrzał te zgłoszenia.
1: I też piszą, że chcą zrobić Romana Giertycha. Pojawił się też Ryszard Kalisz, jeżeli jesteśmy już przy mecenasach.
0: To wystarczy jeden potężny kasztan. I już jest.
1: Sam jesteś jeden potężny kasztan. Ale słuchacze mają też fajne pomysły. Na przykład Kasia napisała, że ona zrobiła sobie naszyjnik, taki korale.
0: Z kasztanów?
1: Tak.
0: Ciężki
1: Maciek zrobił sobie i swojemu synowi warcaby z kasztanów i deski do krojenia. Aha. A na przykład Julek napisał, że zrobił nalewkę z kasztanów, ale jest niedobra.

0: Take me back.
1: Ja wiem to powiedzieć.
2: No dobrze, to przepraszam.
0: Take me back.
1: Słuchajcie, pora jest obiadowa, w związku z tym Cinek będzie mówił o jedzeniu. Słuchamy, Cinku.
2: Nie będę mówił o jedzeniu, będę mówił o sałatkach. Sałatki to nie jest prawdziwe jedzenie.
1: No tak.
2: Ale turyści wybrali 100 najgorzej ocenianych na świecie sałatek. Mhm. Jest to 7 z Polski.
1: 7 z Polski, a tak. Najwyżej która jest z Polski?
2: Polski, szałot.
1: Ale na którym miejscu jest?
2: Na 13. Szałot to jest śląska wersja sałatki jarzynowej, ale jest też sałatka z kukurydzy, taka z majonezem, szynką i serem. Aha. Jest sałatka z boczkiem, z warzywami i sosem majonezowym. Pusta generalnie. Sałatka z buraków jest. Aha. Buraki na zimno z cebulą, czasem z dodatkiem jabłka. To nie jadam takiej. Wiosenna. Aha. Mieszanka sezonowych warzyw, najczęściej z rzodkiewką, ogórkiem, szczypiorkiem, śmietaną lub jogurtem.
1: No i co im nie pasuje w tej sałatce wiosennej? Przecież to jest super.
2: No i ćwikła też mi się nie podoba. Ćwikła z chrzanem, czyli to są buraki z chrzanem, tak? Aha. I jeszcze sałatka warzywna.
1: Kiedyś miałem dziewczynę, która miała pseudonim ćwikła. Wiesz?
2: Tak?
1: Tak.
2: Dlaczego?
1: Nie pamiętam.
2: To była czerwona?
1: Po tym, jak zobaczyła mnie bez ubrań.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
8: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
9: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
14: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
15: Koszalin, nadchodzi wielka noc boksu.
16: Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Mejna kontra były mistrz świata Victor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
17: To będzie ostatnia reklama. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
19: I po reklamie.

0: w czasie z tych 3 milionów. Nie no, to jest porządny wynik. Jak ta reprezentacja nie gra, to ona zawsze przyciąga telewidzów przed teleodbiorniki, ale wiesz co, ja się bardzo cieszę, że wyższą oglądalność miał mecz naszych siatkarzy. Co prawda to był finał Mistrzostw Europy, czyli ranga wyższa, ale finał Mistrzostw Europy siatkarzy Polska-Francja obejrzało ponad 4 miliony.
1: I tam było na co popatrzeć.
0: Zdecydowanie.
1: A rzeczywiście, w piątkowy mecz łatwo było zasnąć i tak naprawdę można było być tylko obudzonym przez bramkę. A nie, czekaj, nie było żadnych.

0: Bardzo mi się podoba ten fragment, kiedy ona robi tak.
1: No, on trochę inaczej robi jednak.
0: No, czekaj, posłuchajmy. Nie, właśnie tak.
1: Tak więc.
0: Ty masz małe dziecko, to może gdybyś to puszczał do usypiania, nie działałoby takie? Zamiast tego, co robisz, tego śpiewania jej We Are The Champions, grupy Queen?
1: Gram to na perkusji głównie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans, nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Pańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Dziki jeans!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: I po reklamie.

0: Cichosza i Sanach w Radio SK. Za chwilę będą SK Newsy, co nie?
1: Tak, my już lecimy, wracamy jutro, ale zostawiamy was w dobrych rękach Michała Hanczaka. Polecamy.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
4: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
9: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
10: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
9: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
10: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Koszalin, nadchodzi wielka noc boksu.
13: Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Mejna kontra były mistrz świata Victor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
17: Sprawdzamy pogodę na jutro w Kołobrzegu. Termometry rano wskażą około 12 stopni, jednak z każdą godziną będzie coraz cieplej i zobaczymy maksymalnie 21 kresek. Słoneczna aura utrzyma się przez większą część dnia, więc korzystajcie, no i jutro koniecznie wybierzcie się na spacer.
16: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Syreny alarmowe i alerty RCB w Lubelskiem. Rosyjski dron uderzył blisko naszej granicy. To podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, ale poderwano dyżurną parę myśliwców. Alarm został już odwołany. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Sprawę już bada policja. Młody mężczyzna najpierw gnał aleją Prymasa Tysiąclecia, a następnie miał wjechać na S8. Młody mężczyzna może zostać ukarany mandatami, nawet do kilku tysięcy złotych.
15: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
0: SK Sport News.
18: Drugi mecz i okazja do rewanżu. Rywalem dzisiejszego spotkania naszej reprezentacji w piłkę nożną jest Szwecja. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną biało-czerwoni chcą pokazać się z lepszej strony. Pierwszy gwizdek o 20:45. Hubert Hurkacz pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7-6-3-6-3 i zagrał tytuł w imprezie ATP 250 w chińskim Chengdu. W finale Polaka czeka pojedynek z Hiszpanem Alejandro Fokiną.
14: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
0: SK Koszalin News.
17: Oliwia Kisielewska. Ruszyło głosowanie w ramach koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy, którzy potrzebują pomocy przy oddaniu głosu, mogą zagłosować
19: między innymi w referacie konsultacji i dialogu przy ulicy Młyńskiej 2 oraz w filiach Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
17: Mówiła Anna Makarewicz, rzecznik prezydenta Koszalina. Głosowanie potrwa do 19 października. Rzeka Słów popłynie przez Kołobrzeg. Od 5 do 9 października w miejskich bibliotekach odbędą się spotkania i warsztaty poświęcone klimatowi, przyrodzie oraz ochronie środowiska.
0: Imprezka. Poniedziałkowa imprezka jest trochę jak odtrutka po ciężkim początku tygodnia, w niektórych przypadkach tak było, albo jak rozgrzewka, albo dziś przed meczem ze Szwecją, albo przed innymi aktywnościami, które jeszcze zaplanowaliście. Przypominam, leżenie też w pewnym sensie jest aktywnością. Michał Hanczak, witajcie. On leży blisko naszemu sercu bardzo często. Dawid Podsiadło i Sezon na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania.

Jak się macie po weekendzie, a przede wszystkim po tym poniedziałku? Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else na antenie Radia SK w Imprezce. Witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie już trochę luzu i możemy spędzić miły wieczór wspólnie. A żebym dowiedział się nieco więcej o tym, co się u was wydarzyło dzisiaj albo w ten weekend, to od razu zerknę do waszych smartfonów, o ile mi na to pozwolicie, i zadam wam proste pytanie. Co przedstawia najnowsze zdjęcie w galerii waszego smartfona? Może to być też filmik, może to być jakiś screenshot, no ale pamiętajcie o tym, że to radio, więc trzeba po prostu opowiadać, więc nawet nie zachęcam do tego, żeby wysyłać mi zdjęcia na Messengerze Eski, te ostatnie, najnowsze z galerii, ale bardziej opisać to, co tam na tym zdjęciu jest, a ja przy okazji dowiem się, co was interesuje, albo co się wydarzyło u was w ten poniedziałek. No chyba, że zdjęcia z weekendu. A że ktoś musi zacząć, to na zachętę ja powiem, że moim najnowszym zdjęciem w telefonie jest... No a nie, myślałem, że będę mógł powiedzieć, że zdjęcie z maratonu warszawskiego, ale nie, to jest zdjęcie pizzy, którą wczoraj zjadłem. Dobrze, no równowaga musi być, prawda, w życiu. Tak zwany work life i w ogóle life balance. MJ Daily, Daily Supreme, już teraz gram wam w imprestę. To numer jeden rap 20 sprzed tygodnia. Ciekawe, czy dzisiaj po 23 będzie podobnie? Można głosować na sk.pl.

0: Wygląda na to, że dzisiaj wieczorem w Imprezie gram wam wasze ulubione hity na czasie. Dzień prawie jak co dzień, ale faktycznie Tylko kochaj mnie z Ali na miejscu drugim gorącej dwudziestki ostatnio, a za kilka chwil zagram numer jeden, czyli Happiness is so sad od Swedish House Mafia, Lickily. Ale wcześniej zaglądam do waszych smartfonów w Imprezie, Hanczak z tej strony, a wy opowiadacie, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii. Czasami opisujecie filmiki, najpierw zdjęcie. I Julia.
1: Myślę, że nie muszę mówić, jak trudny miałam początek poniedziałku, gdzie mam zdjęcie z trzeciej w nocy, kiedy mój pies postanowił wyciągnąć z siebie całą zawartość swojego żołądka na podłogę.
0: Jak ty to ładnie poetycko opisałaś, żeby nie użyć takiego mało ładnego słowa na antenie. Szacunek, Julia. Mam nadzieję, że z pieskiem wszystko w porządku. Natomiast najbardziej w tej całej historii zastanawia mnie, dlaczego ty mu wszystkiemu, co było na podłodze, zrobiłaś zdjęcie.
2: Reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
3: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
4: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14. edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
8: I po reklamie.

0: Zasłynęli u nas hitem Self-Aware, a teraz czas na kolejną propozycję Reverse Psychology. To Tepper City na antenie Radia SK w Imprestę. A że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to oczywiście gramy i pewnie jeszcze nie raz ten kawałek u nas usłyszycie. Za kilka chwil Ariana Grande i Eddie Break Free, ale wcześniej jeszcze Marek, nasz słuchacz z głosówką na temat tego, co przedstawia najnowsze zdjęcie w jego smartfonie. Nawet dostałem kilka tych najnowszych zdjęć. U Marka królują zegarki.
1: Jestem na etapie wyboru zegarka na 18 dla swojego syna i nie mogę się za bardzo zdecydować. Może inni słuchacze mi pomogą. Pozdrawiam.
0: Jak macie jakieś wskazówki, to śmiało oczywiście. Natomiast ja uważam, że zegarek na 18 powinien pokazywać dobrze czas. Czas się wyprowadzić.
2: Promocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności.
4: Najlepiej z nowym sprzętem.
5: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
6: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
15: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
16: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chicky jeans, chicky jeans, chicky jeans. Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 Koszalin. Dawny Pewex. Chicky jeans. Zapraszamy!
19: I po reklamie.

0: All of my love. I Benny Easy Bizu na antenie Radia SK w imprezce przed godziną 19. Czy ktoś potrzebuje nowych skarpetek? No w sumie to skarpetek nigdy za dużo, prawda? Zwłaszcza jesienią. A jeszcze dodatkowo to są eskowe skarpetki. I można je zgarnąć razem z innymi gadżetami po godzinie 19 u mnie. Zrobimy sobie taką małą rozgrzewkę przed meczem Polska-Szwecja. Nie wiem, czy chcecie być Polską czy Szwecją. No w każdym razie potrzebuje dziewczyny i chłopaka. Będzie tylko jedno pytanie w tej rozgrywce. Na nagrody już wiecie, jakie do zdobycia. Czekam na zgłoszenia. Na Messengerze Eski można albo pod 664-402-302 zostawcie namiar na siebie, albo po prostu wyślijcie SMS.
1: Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
8: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
9: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
8: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
9: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18, 47, 12.
14: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24, 39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
18: Koszalin na czasie.
19: Oliwia Kisielewska. To będzie wieczór pełen sportowych emocji. Już w sobotę w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie odbędzie się Rocky Boxing Night. A w walce wieczoru rękawice skrzyżują Kacper Mejna i Wiktor Ramirez. Łącznie zobaczycie 8 emocjonujących walk. Do Koszalina przejadą też znane osobistości ze świata boksu. O tym Damian Zyder.
20: Dariusz Tiger Michalczewski, czyli były mistrz świata kategorii WBO. Krzysztof Głowacki, kolejny mistrz świata. Krzysztof Diablo Wodarczyk, kolejny mistrz świata.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
21: Muzyką się żyje.
0: Madonna po raz kolejny przypomniała światu, że to ona jest królową popu. To ona królowała podczas wczorajszej gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku, ale dostała też statuetki za album Confessions to i za duet z Sabriną Carpenter, z którą nagrała hit Bring Your Love. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. BTS, Ariana Grande, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars czy Sienna Spyro, która dostała nagrodę dla najlepszej nowej artystki, a Sienę znacie choćby z anteny Radia SK z hitu Great Expectation. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Podczas gali odbyła się też premiera nowego teledysku piosenkarki do hitu Patient Zero, a który to zresztą hit zagram wam jeszcze przed 20 wesce. Najbliższy piątek to jest dzień, na który no czekamy wszyscy, bo wtedy zaczyna się weekend, ale najbardziej to czekają Kwiatonators, czyli fanki i fani Dawida Kwiatkowskiego. W piątek ukaże się jego nowy album pod tytułem Południe. Dawid tego dnia spotka się też ze swoimi fanami i będzie podpisywał krążki. Powiem tylko tyle, że jeżeli nie jesteście w gronie tych fanów albo nie lubicie tłumów, to w piątek od 14 omijajcie Złote Tarasy w Warszawie.
1: Imprezka.
0: Na tym nowym albumie znajdzie się duet, który ostatnio podbija nie tylko antenę Radia SK. To później ci opowiem, czyli wspólny hit z Margaret. I od tej ładnej ballady rozpoczniemy tę godzinę poniedziałkowej imprezki. 2 po 19:00 tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Piotrek napisał, że u nas leci właśnie głucha noc, a on właśnie robi zdjęcia pełni księżyca. No proszę, jak się ładnie złożyło, ale ja mam nadzieję, że to nie będzie głucha noc, tylko noc pełna radości po wygranym meczu Szwecja-Polska 20:45, a u nas już teraz taka rozgrzewka przedmeczowa, czyli rozgrywka między Anią a Marcinem. Nie będę przydzielał wam ról, kto będzie Polską, kto Szwecją, bo ta zabawa nie polega na strzelaniu goli, tylko na odbijaniu w sumie piłeczki. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Słuchajcie, zadam wam jedno wspólne pytanie, na które odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi i zobaczymy, kto dłużej się w tej grze utrzyma. Nic się nie może oczywiście powtórzyć, a pytanie będzie około piłkarskie. Ania rozpoczyna grę, a pytanie brzmi: jakie przedmioty można znaleźć w piłkarskiej szatni? Ania!
2: Korki, strój sportowy.
0: Jedną, wrzemrze, po jednym, wypstrykasz się za szybko. Marcin?
1: Ochraniacze, getry.
0: Ania?
2: Korki.
0: Były korki, no to coś innego teraz. Bo już powiedziałaś korki. No, to co jeszcze? Co jeszcze można znaleźć w szatni piłkarskiej, Ania? Trzy.
2: Ręcznik.
0: Dobrze, Marcin.
1: Woda mineralna, woda do picia, energetyki.
0: Ania?
2: Napój izotoniczny.
0: No to już picie mamy niestety zaliczone przez Marcina. No po prostu Marcin pewnie był w piłkarskiej szatni, a Ania jeszcze nie. Może to wszystko przed tobą. Dobra, no to wychodzi na to, że Marcin 1-0 wygrał ten mecz. Gratuluję ci, Marcin, bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
0: I dla ciebie mam oczywiście skarpetki eskowe wśród gadżetów, które mam. Zresztą bidon na picie też się znajdzie. Gratuluję.
1: Super, bardzo dziękuję. I've been going back to yours. I've been fighting,

Talking about it, to jest To Flow na antenie Radia SK w imprezce. 19.32 w tej chwili na zegarkach. Warto być z imprezką, bo jeszcze przed 20 Liwka. Poza tobą nic, ale też nowość od Taylor Swift. Jej nowy hit Patient Zero na pewno wam zagram. My nie szukamy pacjentów, my szukamy naszych słuchaczy, którzy razem z nami, no w sumie to można powiedzieć, że polecą też w kierunku uzdrowiska w pewnym sensie, no bo wiadomo, że każde wolne, każdy wyjazd trochę człowieka leczy na przykład ze stresu, no przynajmniej na większość wyjazdy tak działają. No chyba, że się jedzie z całą rodziną i wszystko się ma na głowie, włącznie z rachunkami, ale tu akurat nic was to nie będzie kosztowało, no jedyna sprawa, która jest niewiadoma, to kierunek, no bo odlot ściśle tajny powraca, już niedługo

0: Nie mieszka.
1: OVIX Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Koszalin, nadchodzi wielka noc boksu. Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Mejna kontra były mistrz świata Victor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
7: I po reklamie.

0: kto po tym poniedziałku czuje się jak zombie? Zombie Lady, Damiano Dawid, świeżo upieczony małżonek. Mam nadzieję, że jeszcze w tym małżeństwie nie czuje się jak zombie. 15 minut do 20. A to jest imprezka Westechanczak z tej strony. Zapytałem was dzisiaj, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii. Opisujecie to głosówką na Messengerze Radia SK, a ja przy okazji dowiaduję się, co wam się dzisiaj przytrafiło, co was interesowało, no i co przedstawiają te zdjęcia. No i odezwał się Filip.
1: Moja dziewczyna się wstydzi, ale nasze ostatnie zdjęcie wykonane smartfonem to jest...
0: No i tutaj postawmy na razie trzy kropeczki. Jak myślicie... Czego na zdjęciu wstydzi się dziewczyna Filipa, a Filip mi to wysłał? Za chwilę wam zdradzę szczegóły. Axwell i Bonnie.

0: Jedni mówią, że cudowna piosenka, inni mówią, że jak na Taylor, to tak sobie. Patient Zero, no zdania podzielone, zobaczymy jak sobie będzie radziła w gorącej dwudziestce. Można na SKPL oczywiście głosować, no i usłyszeć nowość o Taylor Swift na naszej antenie. W sieci z kolei teledysk czeka z Dakotą Johnson i Colinem Farrellem w rolach głównych. 4 minuty do godziny 20. Parę chwil temu w imprezie zapytałem was o to, co przedstawia zdjęcie, które dostałem od Filipa, który to powiedział, że jego dziewczyna Angelika trochę się wstydzi, a on mi je wysłał. No i co jest na tym zdjęciu? Ania napisała, że pewnie są razem pod prysznicem. Aniu, no głodnej to chyba chleb na myśli, bo to zupełnie coś innego.
1: Moja dziewczyna się wstydzi, ale nasze ostatnie zdjęcie wykonane smartfonem to jest stary cmentarz. Właściwie to już nie taki stary, ale stare nagrobki tam są na Cytadeli. Naszą pasją jest po prostu chodzenie po cmentarzach.
0: Grunt to znaleźć osobę, która podziela naszą pasję. Także gratuluję i życzę, żeby to była miłość aż po grób.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
18: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
19: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
18: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
19: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
18: I w ekstra cenie, to rozumiem.
19: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
18: Regulamin na circlek.pl.
20: O, Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
21: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
22: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
23: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
28: Koszalin na czasie.
29: Olgi Kisielewska, co powiecie na filmowy wieczór z Radiem SK? Mamy dla Was podwójne bilety do kina Kryterium w Koszalinie. Jeśli lubicie mocne emocje, no to możecie wybrać się na Nie patrz w dół 2, gdzie dwie przyjaciółki walczą o przetrwanie wysoko nad ziemią. Na bardziej magiczny seans sprawdzi się Totalna Magia 2, a w ramach dyskusyjnego klubu filmowego zobaczycie Obcego, ekranizację powieści Alberta Camusa. Jeżeli chcecie wybrać się do kina na nasz koszt, mailujcie na koszalin@sk.pl, no i dajcie nam znać, który z tych filmów wybierać.
27: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
30: Muzyką się żyje.
0: To będzie imprezowa ucieczka od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadząc gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej. W Polsce odbędzie się po raz drugi, a imprezie Resistance Poland patronuje SK. Lada dzień mrozu rusza w halową trasę koncertową. Początek w najbliższy piątek w łódzkiej Atlas Arenie. Artysta będzie promował wydaną kilka dni temu płytę Wszystko, czego chciałem. No i powiem wam, że pierwszy raz posłuchałem tego albumu w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i płyta mi weszła idealnie. Choć jak mówi mrozu, nie tylko w tej sytuacji się sprawdza.
31: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: Wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
31: Bo to jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączyć jeszcze raz.
0: A cały mój wywiad z mrozem o tej nowej płycie i nowej trasie czeka na SK.pl i w podcaście Ale Gość w naszej apce na smartfony.
32: Imprezka.
0: Już po 20, więc kibice piłkarscy pewnie powoli się szykują, malują się na biało-czerwono. Może też szykują jakieś wuwuzele i zaczną oglądać mecz o 20.45. Gramy ze Szwecją, a na razie rozgrzewkę mamy imprezową. A i o gimnastyka buzi języka. Miley Cyrus za chwilę, teraz Łatwo Gang.

0: Alex Warren ostatnio ogłosił szczegóły swojej trasy koncertowej. Na razie Polski na tym turnę nie uwzględnił, ale zapowiedział, że jeszcze jakieś daty i miejsca mają się pojawić, więc trzymam mocno kciuki za to, żeby i do nas przyjechał. Carry You Home w Imprezie, Hanczak z tej strony.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, bo mam dla was nowość. Jest taki duet Avalon Rockstone, nawet graliśmy tego duetu jakieś tutaj piosenki na antenie Radia SK. Jak ten duet rozdzielimy, to zostanie nam Avalon i Rockstone. No to teraz tym pierwszym się zajmiemy, tym Avalonem właśnie. Bo ten oto młody piosenkarz, wokalista, producent, nawet miał nominację do nagrody Grammy, przygotował coś specjalnego na jesień i my to wam zagramy. For Nothing to jest tytuł tej piosenki, która już teraz w Esce.

0: Zamiast kawy wieczorem Armin van Buuren i Sasha Everlasting i od razu jakoś tak człowiek pobudzony. Tu Hanczak, tu imprezka, 20.30 na zegarkach, 15 minut do meczu Szwecja-Polska, a ja znowu zaglądam do waszych smartfonów i sprawdzam, co tam w galerii. Halo?
1: Cześć, tu Rafał. U mnie ostatnie zdjęcie w smartfonie to zdjęcie zrobione zachodzącego słońca prosto z samolotu z dnia dzisiejszego. Pozdrawiam tych wszystkich, co nie byli jeszcze na urlopie.
0: O, proszę bardzo, Rafał odleciał, można powiedzieć. Ciekawe, czy jeszcze usłyszał swoją głosówkę na antenie Radia SK. Można je zostawiać na Messengerze, natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie był na urlopie albo chce odlecieć, to jest fantastyczna opcja i to taka darmowa, bo nie trzeba będzie za ten odlot płacić, bo to będzie odlot ściśle tajny. Nasza akcja powraca.
2: To promocja.
3: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
4: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
5: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
6: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
7: Słuchaj nas od rana.
8: I leci z SK w nieznane.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę

0: Sombre i Homewrecker na antenie Radia SK w imprezce. Wracam do waszych smartfonów. Nie robię włamu, spokojnie. To wy sami opowiadacie, co tam w galerii się pojawia. Ola?
1: Hej, kochany. Moim ostatnim zdjęciem w galerii jest dowód na to, że to nie pralka zjada skarpetki mojego narzeczonego, tylko to on rozrzuca je po całym domu. Dzisiaj sprzątałam i wszystkie znalazłam. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia i dla ciebie, i dla narzeczonego, chociaż jak zaczęłaś tak mówić, to myślałem, że powiesz, że on je zjada, ale nie, no rozrzuca. Tak się zdarza czasami, no niektórym mężczyznom, że no te skarpetki żyją trochę własnym życiem. Gorzej właśnie, jak się jest już w związku i wtedy pojawia się pytanie, co przetrwa dłużej. Czy ta właśnie para, czy jednak para skarpetek?

bez końca. Halo, halo, potop szwedzki to już był dawno temu, a na razie, o proszę bardzo, Szwecja już wygrywa z Polską 1-0, mecz no dopiero się rozpoczął. A to był Oskar Sims i jego hit Bez końca.

0: to promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
9: Koszalin na czasie.
10: Oliwia Kisielewska. Początek października w Koszalinie zapowiada się naprawdę muzycznie. W piątek startuje Koszalin Bass Fest. 3 wieczory, 4 zespoły i 1 wspólny mianownik, czyli kontrabas. Na początek koncert zespołu Nicponie, a kolejne muzyczne spotkania 3 i 10 października. Z kolei w sobotę w Teatrze Muzycznym Adria Czerwony Młyn. Widowisko z musicalowymi hitami, niesamowitymi choreografiami i przebojami takich artystów jak Celine Dion, Beyoncé czy Queen.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
9: SK Koszalin News.
11: Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Koszalińskiej w środę w kampusie przy ulicy Kwiatkowskiego. Na tej uczelni kształci się ponad 3000 studentów. Jak wyglądała rekrutacja w tym roku? O tym z rektor Politechniki Danutą Zawadzką rozmawiała Alicja Górska.
12: Pojutrze inauguracja roku akademickiego na Politechnice Koszalińskiej. Pani rektor, ilu studentów rozpocznie edukację na różnych kierunkach w Państwa uczelni?
13: W Politechnice Koszalińskiej kształci się ponad 3000 studentów. Tegoroczna rekrutacja przyniosła nam dużo zadowolenia, bo jest trochę wyższa niż w ubiegłym roku, także cieszymy się. Ona jeszcze trwa do końca września, także liczymy, że osoby jeszcze, które nie zdecydowały o wyborze kierunku, być może rozważą ofertę Politechniki Koszalińskiej.
12: Jakie kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem?
13: Rokrocznie wygląda to podobnie, ale w tym roku szczególnie nas zachwyciło budownictwo, bo to jest jakby odbudowanie tej popularności, która przez wiele lat była faktem. Filologia angielska rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy nowości w tym roku, inżynieria dronów, i ona też zostanie uruchomiona, to bardzo cieszy. Także generalnie rokrocznie, pomimo wprowadzania różnych nowości, miejsca na pudle są takie same.
12: A które kierunki będą wygaszane albo już rynek, że tak powiem, zweryfikował?
13: Takich planów na razie nie robimy, bo wygaszenie kierunku to jest zawsze wielki kłopot, bo o ile są studenci, ci, którzy muszą na przykład powtarzać przedmioty, to wtedy jest to problem, gdzie ich ulokować. Także takie decyzje są podejmowane w ostateczności, dlatego że każdy kierunek to jest grupa osób, która reprezentuje dyscyplinę naukową, prowadzi badania. To są godziny, które zapewniają pensum dydaktyczne. Także przyznam szczerze, to jest ostatnia z decyzji, które możemy podjąć, to jest wygaszanie kierunku. Staramy się rekrutować, jeżeli są zainteresowani, to otwieramy kierunki. Nie mamy masowych studiów. To, czym się właściwie szczycimy, to są małe grupy, bo my znamy naszych studentów i studentki z imienia i nazwiska i uważamy, że współcześnie jest to bardzo dobry kierunek, bo pozwala nam zachować z jednej strony relacyjność z naszymi studentami, studentkami, z drugiej strony mamy wysoką jakość kształcenia. Także to, co wydawało się być może czymś, co nie do końca jest, pokazuje atrakcyjność oferty Politechniki Koszalińskiej, to okazuje się, że może stanowić nasz atut.
12: W jaki sposób Politechnika Koszalińska konkuruje z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce?
13: My realizujemy swoje cele niekoniecznie mając na uwadze konkurencję z innymi ośrodkami. Po prostu pokazujemy, że w Koszalinie mamy dostępność do bardzo dobrej oferty studiów, począwszy od kierunków inżynierskich, poprzez społeczne, humanistyczne, artystyczne, rolnicze i przyrodnicze również. Także jeżeli ktoś ma ochotę w tym i cel rozwijać kompetencje zawodowe, to ma taką możliwość w Koszalinie. Pokazujemy, że z perspektywy regionalnej uczelni, takiej jaką jest Politechnika Koszalińska, możemy być częścią Aliansu Uniwersytetu Europejskiego. Pokazujemy i tam się przekonujemy, że to, co robimy, jest na poziomie europejskim. Także nie ustawiamy konkurencji jako celu samego. samego w sobie, tylko zachęcamy młodzież, szczególnie z naszego regionu, bo od lat głównie młodzież, która rekrutuje się na nasze studia, to jest subregionu koszalińskiego i słupskiego. Oczywiście naszą promocją obejmujemy szerszy zakres terytorium, pokazujemy szczególnie konkursami dedykowanymi dla uczniów szkół średnich, że można przyjechać do Koszalina, bo jest to młodzież z całej Polski, która do nas przyjeżdża. Mamy cykliczne konkursy, nowe konkursy i też mamy młodzież z innych regionów, ale oczywiście w przeważającej większości jest to młodzież z dawnego województwa koszalińskiego i słupskiego.
12: Jakie nowe kierunki pojawiły się w ofercie Politechniki Koszalińskiej?
13: Nowe kierunki, to wspominałam, inżynieria dronów głównie i ona faktycznie spotkała się z zainteresowaniem, może nie tak masowym, ale pokazujemy tą inicjatywą, że wpisujemy się w plany. Tu w okolicach Koszalina ma powstać jednostka dronowa zatrudniająca ponad 2000 osób, także chcielibyśmy pokazać, że w Politechnice możemy kształcić inżynierów. Oczywiście współpracujemy tutaj z garnizonem wojskowym, też z naszym wiceministrem tutaj, panem Stanisławem Wziątkiem i jest duże zainteresowanie w kontekście właśnie kreowania kompetencji naszego miasta i regionu w przyszłości w tym zakresie.
12: Pani rektor, jak wyglądają proporcje, jeśli chodzi o liczbę studentów edukujących się w trybie dziennym, a w trybie zaocznym?
13: Zauważamy od dłuższego czasu zwiększającą się atrakcyjność studentów studiów niestacjonarnych, szczególnie na takich profilach praktycznych, jak właśnie też budownictwo czy finanse i rachunkowość. Nadal jeszcze studia stacjonarne mają wyższy udział niż studia niestacjonarne, ale aktywność zawodowa naszych studentów i studentek powoduje, że idą na studia niestacjonarne, szczególnie drugiego stopnia. Nawet jeśli kończyli stacjonarne pierwszego stopnia, to chcą już iść na rynek pracy, zdobywać kompetencje zawodowe i jednocześnie rekrutują się na drugi stopień na studia niestacjonarne.
12: Na jakim etapie jest budowa Centrum Wiedzy Kognitarium?
13: Budowa Centrum Wiedzy Kognitarium jest zgodna z zaplanowanym harmonogramem. Bardzo nas to cieszy, bo już widać gołym okiem efekty. Mam nadzieję, że ona ukończona zostanie tak jak planujemy pod koniec 2027. Jeszcze przed końcem mojej kadencji będziemy, mam nadzieję, świętować otwarcie Kognitarium. Chociaż wykonawcy dosyć się spieszą, bo woleliby szybciej zakończyć. Także zobaczymy.
12: Proszę przypomnieć, co się znajdzie w tym Centrum Wiedzy Kognitarium? Jakie to będzie miejsce?
13: Centrum Wiedzy Kognitarium to jest taki projekt, który spełnia nasze marzenia wieloletnie o bibliotece, ale ten projekt wykracza poza ramy zwykłej biblioteki. Będzie to, liczymy, że takie serce przepływu wiedzy, informacji w Koszalinie, bo będzie skupiało filie bibliotek naszych miejskich i też wojewódzkich, takich jak pedagogiczna, czy centralnych, takich jak Biblioteka Lekarska. Poza tym będzie szereg takich ciekawych miejsc jak planetarium, galeria, będzie też kawiarnia. To będzie takie miejsce, jak liczymy, również spotkań, wymiany poglądów. Także troszeczkę szersza formuła niż tylko zwykła biblioteka.
12: Drugą ważną inwestycją jest Fabryka Przyszłości. Jak wyglądają prace przy tworzeniu tej pracowni?
13: Idą wartko. Mamy zaplanowaną inaugurację za chwilę właśnie w kampusie przy ulicy Kwiatkowskiego, także liczymy, że uda nam się wszystko tam uprzątnąć tak, że będziemy mogli zaprosić na tradycyjny poczęstunek do foyer. Oczywiście jeszcze trwa procedura zakupu wyposażenia tego laboratorium. Mamy ambicje, żeby to było takie nowoczesna przestrzeń, w którym prezentujemy zdobycze technologii, które mogłyby być przydatne w naszych tutaj funkcjonujących na naszym terenie przedsiębiorstwach. Także będzie to taka przestrzeń do kooperacji też między przedsiębiorstwami, do działalności szkoleniowej, takiej popularyzującej nowoczesne technologie, a także dla naszych studentów i studentek. Także cieszymy się, że to będzie takie zupełnie nowoczesne, nowe miejsce na mapie Politechniki Koszalińskiej.
11: Z Danutą Zawadzką, rektor Politechniki Koszalińskiej, rozmawiała Alicja Górska.
2: SK Koszalin.
11: Będą kolejne strefy płatnego parkowania w Koszalinie. Tak na ostatniej sesji zdecydowali radni. Ma to na celu m.in. zlikwidowanie nielegalnych komisów samochodowych. Już niedługo parkometry staną na przykład w okolicach cmentarza przy sklepie ogrodniczym. Zarząd miasta planuje też od nowego roku przejąć obsługę wszystkich stref płatnego parkowania w Koszalinie.
0: Błażej Papiernik, przewodniczący klubu radnych Wspólnie dla Koszalina. Ta strefa dotyczy przede wszystkim terenu przy cmentarzu komunalnym w Koszalinie. Tam mamy problem. Tam jest dziki komis, który zajmuje miejsca i nie wnosi żadnych opłat za zajmowanie pasa drogowego. Wprowadzenie strefy parkowania jest jednym z pomysłów na rozwiązanie tej sytuacji w postaci sztucznego zajmowania miejsc. Natomiast my jako klub radnych Wspólnie dla Koszalina będziemy proponować, żeby ten konkretnie fragment był objęty strefą bezpłatną do 2 godzin, czyli żeby żeby osoba mogła pójść na przykład na cmentarz, odwiedzić groby bliskich, uporządkować i wrócić bez ponoszenia kosztów. To jednocześnie zamknie temat komisu, bo żaden właściciel nie będzie jeździć co 2 godziny, żeby tam bileciki sobie dokładać, a w tym przypadku, o którym mówimy, czyli w kontekście cmentarza, na pewno to odróżni ruch, bo tamtych miejsc parkingowych jest ostatnio za mało. Owszem, są tereny i parkingi bezpłatne w okolicy, ale w kontekście starzejącego się społeczeństwa, no, musimy mieć na uwadze to, że te wizyty na cmentarzach nie tylko mieszkańców, ale i obywateli całego regionu czy Polski, zwłaszcza na Wszystkich Świętych, no, będą się zwiększać. Natomiast będziemy szukać innego jeszcze rozwiązania. Sama strefa parkowania w tym miejscu nie jest złym pomysłem, ale ona musi być trochę doprecyzowana.
5: Też pan prezydent powiedział, że no niedługo się kończy umowa z tą firmą, która zajmuje się strefami w Koszalinie, że chce to przejąć przez spółkę MZK. To dobry pomysł?
0: Czekamy na więcej informacji. Myślę, że jak będzie zaprezentowany nam konkretny projekt na to, jak miejska spółka ma się tym zająć, nie jesteśmy przeciwni z idei samej pomysłowej, bo to na pewno pozwoli na zmniejszenie kosztów, bo w końcu mamy spółkę miejską, która zajmuje się transportem, komunikacją, obsługą w ogóle tego ruchu, więc po co dawać pieniądze firmie zewnętrznej w sytuacji, w której te pieniądze mogą zostać w budżecie miasta w przyszłości i na przykład finansować flotę autobusów czy inne sprawy związane z komunikacją. Być może doprowadzi to w przyszłości do obniżenia cen biletów.
7: Artur Wiśniewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Rzeczywiście jest też ten problem, który był zarzewiem tego wszystkiego, czyli te samochody pozostawione tam przez właścicieli komisów, one zajmowały te miejsca i tak naprawdę ci, którzy mieli korzystać z tego parkingu jednego czy drugiego, no nie mogli tak naprawdę skorzystać właśnie ze względu na te pozostawione tam samochody, więc jakby w ogólności tutaj przychylamy się do tego, żeby tam były ta strefa płatna, ale właśnie z takim założeniem tej możliwości dla mieszkańców, żeby oni mogli skorzystać w sposób bezpłatny z odwiedzenia cmentarza.
5: A to dobry pomysł, żeby miasto przejęło, bo kończy się niedługo umowa z tym operatorem zewnętrznym, żeby miasto za pomocą MZK przejęło strefy płatnego parkowania, żeby pieniądze po prostu pozostawały w kasie Koszalina?
7: Środki, które zostają w kasie Koszalina, zawsze są potrzebne, natomiast no, musielibyśmy poznać jakby cały montaż finansowy tego.
5: Tak, bo to jeszcze pieśń przyszłości.
7: Tak, tak, dlatego mówię, no, jeżeli pieniądze z tych parkingów, no, powinny trafiać do kasy miejskiej, to jest jakby normalne. Widzimy, że te samorządy, które takie rozwiązania mają, że one tam pewne wpływy mają, które wzmacniają ich budżet. No, przy naszej sytuacji budżetowej, no, każdy dopływ gotówki jest potrzebny, więc jeżeli takie rozwiązanie zostanie zaproponowane przez pana prezydenta, na pewno jako klub pochylimy się nad tym i będziemy je rozważali, z tym, że no, od razu zastrzegam, że chcielibyśmy mieć dokładne analizy finansowe tego wszystkiego, żebyśmy mogli podjąć taką roztropną decyzję.
14: Wiktor Kamieniarz, radny niezależny. Złożyłem sobie na którejś tam radzie taką przysięgę, że dopóki rządzący dają sobie dodatki specjalne, dopóki są pełnomocnicy, kiedy są urzędnicy na tych samych stanowiskach, nie będę głosował za żadną podwyżką, która może dotyczyć obywateli.
15: Michał Żuber, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.
5: Większość radnych, z którymi rozmawiałem dzisiaj, mówią, że wszystko okej, jak najbardziej są za, byleby na przykład osoby starsze, czy no, każdy koszalinianin mógł, no, powiedzmy, zostawić samochód tam za darmo na 2 godziny. To skróciłoby ten proceder, który ma w tej chwili miejsce na ulicy Kamieniarskiej, czyli no, taki quasi komis samochodowy, bo no, nikomu by się nie opłacało co 2 godziny chodzić i nowy bilet drukować.
15: No tak, wiem, że są takie postulaty, natomiast w przepisach tego nie ma. Takich wyłączeń tu na 2 godziny, tam na 2 godziny. Samo parkowanie poza strefą płatnego parkowania nie dopuszcza przy znaku parking ograniczania czasu, no więc byłoby to ciężkie do wprowadzenia. A druga sprawa jest taka, że też osoby starsze mogą wjechać na cmentarz, jeżeli już potrzebują. Nie pamiętam teraz dokładnie wieku, ale od jakiegoś wieku nawet za darmo można wjechać na teren cmentarza, no więc byłoby to ciężkie. Też prowadziło do konfliktów, bo dlaczego tylko osoby starsze, nie przedsiębiorcy, a jak przedsiębiorcy, to dlaczego nie klienci sklepów? No i to mogłoby prowadzić do konfliktów, no i tak naprawdę tworzyłoby tylko więcej problemów.
5: Czyli nie ma szans na takie rozwiązanie, o którym mówią radni?
15: Na dzień dzisiejszy nie ma, natomiast przypominam, że dzisiaj też nie ma szans postawić tam auta ze względu na dziki komis. Tak naprawdę nikt nie może skorzystać. No te pobyty na cmentarzu, no, nie są na tyle długie, żeby to obciążało rzeczywiście jakoś fundusze parkujących, no ale odzyskamy to miejsce podobnie jak to miało przy sklepie wielopowierzchniowym i będzie można zostawić auto w okolicach tej starej części cmentarza.
11: Uchwała nie została przyjęta jednogłośnie. Klub Koalicji Obywatelskiej i połowa klubu Wspólnie dla Koszalina zagłosowały za. Przeciwko zagłosował klub Prawa i Sprawiedliwości oraz radny niezrzeszony Wiktor Kamieniarz. Granice nowej strefy płatnego parkowania wyznaczą więc od przyszłego miesiąca ulice Gnieźnieńska, Krakusa i Wandy, Armii Krajowej, Monte Cassino, Władysława IV, Jana Pawła II, Orląt Lwowskich, Traugutta 4 marca, Sybiraków i Panerewskiego. Tematem zajął się Marcin Kieca.
2: SK Koszalin.
11: Koszalińskie MZK podsumował sezon. Miejska spółka ma za sobą udany rok na pokładzie statku Julek. W tym roku odbyły się 4 imprezy plenerowe, a w planach są już kolejne wydarzenia.
16: MZK to nie tylko transport. Mam nadzieję, że Państwo zauważyliście zmiany na naszej marinie w Jamnie. Uruchomiliśmy całkowicie nowy projekt. Jesteśmy jego pomysłodawcą i gospodarzem. Jamno na fali, letnia scena muzyczna. I odbyły się w tym roku 4 imprezy plenerowe w Jamnie. Rozmawiamy z panem prezydentem o wsparciu finansowym. Chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku Jamno na fali wybrzmiało jeszcze bardziej, żeby cyklicznie raz w tygodniu odbywała się tam impreza. Dobre informacje, jeżeli chodzi o statek Julek. W tym roku ucichły już grzmoty pod tytułem drogie bilety. O 69% mieliśmy wzrost pasażerów. 16,5 tysiąca osób, tyle więcej w tym roku przepłynęło statkiem Julek, co dało nam 34 tysiące więcej w portfelu. I dla porównania to jest 40 500 osób przepłynęło w tym roku. W zeszłym roku przepłynęło statkiem 24 tysiące. Tu warto wspomnieć, że najlepszym rokiem dla Julka był rok 2024, wtedy 58 tysięcy przepłynęło. Robiliśmy taką analizę, dlaczego tak było i doszliśmy do wniosków, że był to rok popandemiczny. Polacy wtedy nie wyjeżdżali za granicę, skupili się na tym, żeby pozostać nad Bałtykiem i był to rok, w którym można było pływać tak naprawdę w większości za darmo.
11: Te informacje przekazał prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie Piotr Rowiński.
2: SK Koszalin News.
11: 8 emocjonujących pojedynków, gwiazdy światowego ringu i turniej o 100 tysięcy złotych. Już 3 października do hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie wraca gala Rocky Boxing Night. W programie m.in. walka wieczoru z udziałem Kacpra Mejny i Wiktora Ramireza, turniej wagi ciężkiej z nagrodą główną 100 tysięcy złotych oraz obecność wielu gwiazd polskiego pięściarstwa. O szczegółach tego wydarzenia opowiedział nam Damian Zydel z koszalińskiej hali.
17: Bez dwóch zdań jest to jedno z największych pięściarskich wydarzeń w tym roku w naszym mieście w Koszalinie. Gala Rocky Boxing Night wraca do nas po kilku latach przerwy. Nie ukrywam, że jest to jedna obecnie z największych polskich federacji bokserskich. No i bardzo cieszymy się, że wraca do naszego miasta, do Koszalina w ramach jubileuszu 760-lecia Koszalina. Podczas gali zobaczymy wiele fantastycznych pojedynków. Główną taką wisienką na torcie jest walka wieczoru. Podczas tego wydarzenia Kacper Mejna zmierzy się z byłym mistrzem świata federacji WBO i IBF z Argentyńczykiem Wiktorem Ramirezem. Nie ukrywam, że dla Kacpra Mejny będzie to bardzo ważny pojedynek z uwagi na to, że zwycięstwo z byłym mistrzem świata otworzy mu na pewno drogę na jeszcze szersze horyzonty i głębsze wody, a promotor tego zawodnika, Krystian Karzyszka, nie ukrywa, że bardzo mocno stawia na tego pięściarza. No nie ukrywam, że mam nadzieję, że dojdzie do walki Kacpra z Damianem Knybą. Ta walka miała odbyć się w Koszalinie. Niestety z uwagi na to, że Damian Knyba dostał lepszą propozycję kontraktu, walczył także z byłym mistrzem świata. Do tego pojedynku między tymi dwoma najlepszymi pięściarzami wagi ciężkiej w Koszalinie nie dojdzie. No ale mam taką informację, że Damian Knyba pojawi się w Koszalinie. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie zobaczymy go w ringu, natomiast pojawi się na pewno w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie. Oprócz tego kolejnym pojedynkiem, który zapowiada się bardzo emocjonująco, jest walka Filipa Wąchały z Nazirem Rahimowem. Filip Wąchała to kolejny zawodnik Rocky Boxing Promotion, młody zawodnik. Kiedy oglądam jego styl walki, przypomina mi taki kubański styl pięściarstwa. Jest to zawodnik, który ma przed sobą na pewno świetną przyszłość, natomiast walka w Koszalinie to także walka o to, aby otworzyć sobie szersze drogi i szersze horyzonty na przyszłość. Emocjonująco zapowiada się także starcie Kajetana Kalinowskiego z doświadczonym Robertem Talarkiem. Kajetan Kalinowski wraca po przerwie spowodowanej kontuzją. Niestety Kajetan podczas przygotowań do jednej z poprzednich walk doznał dość ciężkiego urazu i jego promotor Krystian Karzeszka podjął decyzję, że trzeba teraz odbudować tego zawodnika i właśnie idealną okazją do tego, aby odbudować tego zawodnika, aby ten zawodnik wrócił do tej swojej pięściarskiej drogi, którą przemierza z roku na rok coraz lepiej, więc pojedynek z doświadczonym Robertem Talarkiem na pewno sprawi, że ja myślę, że o tym zawodniku będzie po prostu głośno. Oprócz tego wyjątkowy turniej wagi ciężkiej. 8 pięściarzy będzie walczyło o zawodowy kontrakt, ale także o nagrodę główną, którą jest 100 tysięcy złotych. Wśród tych pięściarzy m.in. Witali Burlak, który wydaje się takim faworytem tego turnieju wagi ciężkiej, no ale doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w sporcie nie ma faworytów. Często faworyci przegrywają, natomiast sport ma to do siebie, że jest po prostu nieobliczalny. Nie zabraknie także akcentów lokalnych, ponieważ w trakcie naszej gali walczyć będą także zawodnicy Fight Club Koszalin. Między innymi będzie to Patryk Duda, który zmierzy się z Mariuszem Mazurem z Karlina. Będzie walczył także Max Saknenko, a jego rywalem będzie Kacper Czerwiński ze Złotowa. Jestem przekonany, że pięściarze reprezentujący nasz lokalny klub, a nie ukrywajmy, że boks w naszym mieście rośnie i rośnie, idzie w górę. Mam nadzieję, że pokażą się naprawdę z dobrej strony. Oprócz tego wiele atrakcji w postaci wyjątkowych gości. Podczas gali w Koszalinie pojawi się m.in. Dariusz Tiger Michalczewski, czyli były mistrz świata kategorii WBO. Oprócz tego Krzysztof Głowacki, kolejny mistrz świata. Krzysztof Diablo Włodarczyk, kolejny mistrz świata. Były pięściarz Marcin Najma, wspomniany już wcześniej Damian Knyba i wielu fantastycznych gości, o których jeszcze nie mogę mówić, bo nie potwierdzili przyjazdu do Koszalina, ale jestem przekonany, że ta gala będzie wyjątkowym wydarzeniem. No i zapraszamy wszystkich miłośników boksu, wszystkich miłośników pięściarstwa. 3 października do hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie. Gala rozpocznie się o godzinie 18:00. Rozpoczniemy od walk pokazowych, potem już walki zawodowe. Bilety są dostępne i wszystkie szczegóły na temat dostępności biletów znajdą Państwo na stronie www.hala.koszalin.pl. Serdecznie zapraszam. Oprócz tego transmisja w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej. Natomiast jestem przekonany, że nie ma nic lepszego niż oglądanie boksu zawodowego na żywo. Nie przed telewizorem, a będąc w hali widowiskowo-sportowej. Dlatego zapraszamy wszystkich, aby sobotni wieczór 3 października spędzić w hali przy ulicy Śniadeckich 4 w Koszalinie. Jak mawia Michael Buffer, będą grzmoty, będzie się działo. Do zobaczenia przy Śniadeckich 4.
10: Ja jeszcze mogę dopytać tylko o te formuły, bo będzie właśnie boks zawodowy, będzie też olimpijski. Tak. Czy mógłbyś coś więcej o tym nam powiedzieć?
17: W ramach naszego wydarzenia oczywiście walki w boksie zawodowym zakontraktowane w zależności od walki na ileś rund, natomiast będzie także ten boks olimpijski, czyli ten boks, który ma to do siebie, że zawodnicy rywalizują jeszcze w ochraniaczach, na głowy, w kaskach, na głowach, natomiast powiem wprost, zarówno boks zawodowy, jak i amatorski mają to do siebie, że przynoszą bardzo wiele emocji i jeśli chodzi o te walki zawodowe w tym turnieju wagi ciężkiej, to wszyscy eksperci sportowi wskazują, że będą nokauty, będzie to, co publiczność lubi najbardziej, ale też warto wspomnieć o tym, że będzie także walka pokazowa właśnie w boksie olimpijskim zawodników, którzy mają kilkanaście lat, którzy tak naprawdę Krystian Karzyszka jako organizator tego wydarzenia za każdym razem daje szansę młodym zawodnikom tak, aby oni także mogli poczuć się fantastycznie, wystąpić w pięknej hali, wejść do ringu zawodowego, być zapowiedzianym przez anonsera ringowego, więc ta cała otoczka na pewno będzie wyjątkowa i to, co też ludzie lubią najbardziej, to gale boksu mają być, to ma być show. Będą światła, będą efekty specjalne, będą dźwięki. Gale poprowadzi Krzysiu Skrzypek, czyli czołowy polski anonser bokserski. Także wszyscy miłośnicy, ale nie tylko. Miłośnicy pięściarstwa, bo także miłośnicy dobrej zabawy. Bo takie gale to też dobra zabawa i fajna odskocznia od codzienności i fajny pomysł na to, jak spędzić wolny czas. No to zachęcamy ich do tego, aby przybywali do Śniadeckich 4. Bilety zarówno w internecie, jak w kasach hali w dzień wydarzenia. Zachęcam wszystkich Państwa, bo jestem przekonany, że jeśli chodzi o pięściarstwo, jeśli chodzi o boks, to będzie wyjątkowe wydarzenie w tym roku w naszym mieście.
10: I na koniec jeszcze tylko spytam, ile łącznie tych walk się odbędzie?
17: Łącznie odbędzie się 8 walk, do tego te walki pokazowe, o których wcześniej wspominałem, czyli walki na przykład dzieci i młodzieży. Natomiast całość wydarzenia potrwa od godziny 18 do około godziny 24, więc jest to kilka godzin sportowej rywalizacji. No ale ktoś zaraz powie, że czy ta gala będzie tak długo trwała, jeśli będą nokauty. Boks ma to do siebie, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo trwać będzie dana walka. To nie mecze koszykówki czy piłki ręcznej, gdzie mamy określony czas, w którym mecz się zakończy, ewentualnie dogrywki czy rzuty karne. Boks ma to do siebie, że walki mogą trwać zarówno na pełnym dystansie, ale mogą kończyć się także po kilku czy po kilkunastu sekundach. Mieliśmy taki przykład m.in. kilka lat temu podczas Rocky Boxing Night w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie, gdzie w walce wieczoru Kasper Mejna pokonał Adama Kałnackiego już w pierwszej rundzie. Z jednej strony kibice czuli niedosyt, że tak szybko, z drugiej strony nie ukrywajmy, że zawodnik ma w głowie tylko jedno, aby jak najszybciej pokonać rywala, bo ci, którzy znają się na boksie, ci, którzy znają się na pięściarstwie, wiedzą, że żaden zawodnik nie lubi pozostawiać decyzji sędziom, ponieważ w głowie każdego zawodnika jest zawsze to, że ja byłem lepszy od swojego rywala, a karty punktowe mają to do siebie, że no, sędziowie oceniają osobno każdą rundę. I to tego trzeba mieć właśnie świadomość, bo często kibice boksu zastanawiają się, czemu dany zawodnik wygrał walkę w momencie, kiedy w dwóch ostatnich rundach kontrolował przebieg tego pojedynku. Okej, ale w czterech wcześniejszych jego rywal dominował, więc boks ma to do siebie, że karty punktowe oceniają każdą rundę osobno, natomiast jestem przekonany i mam nadzieję taką, bo przecież uwielbiamy wszyscy nokauty, mam nadzieję, że karty punktowe podczas tej gali nie będą potrzebne, a my będziemy świadkami fantastycznych pojedynków zakończonych przed czasem.
11: Wszystkie informacje przekazał Damian Zydel z hali widowiskowo-sportowej, gdzie już w sobotę odbędzie się gala Rocky Boxing Night.
2: SK Koszalin.
11: Politechnika Koszalińska po raz 25 zorganizowała Festiwal Nauki. Na miejscu była Oliwia Kisielewska.
18: Błażej Bałasz, prorektor do spraw nauki Politechniki Koszalińskiej.
19: Przepiękna historia, 25 lat, niezwykły jubileusz. Jak przez te wszystkie lata ten Festiwal Nauki się zmieniał, jak też podejście do nauki, do pokazywania tej nauki się zmieniało?
18: Oczywiście zmienia się świat wokół nas, ale dla nas najważniejsze jest, żeby młodzi ludzie, którzy do nas przyjdą tutaj na festiwal, mieli bezpośrednio fizyczny kontakt z tym, co jest dla nich najważniejsze, z tym, co rozwija ich ciekawość. Więc staramy się przygotować wiele pokazów, wiele spotkań w laboratoriach, a w niewielkim stopniu wykłady, bo w dzisiejszych czasach młodzi ludzie mają ogromny dysonans poznawczy, bo wszystko, co ich otacza, jest za pomocą ekranu, tabletu, telewizora. Do tego dochodzi jeszcze sztuczna inteligencja. Dlatego tym bardziej musimy im pokazać, że świat fizyczny trzeba poznać i w dobie sztucznej inteligencji jeszcze więcej trzeba wiedzieć, żeby rozumieć, co otrzymujemy w zamian.
19: Dlatego też dzisiaj jest bardzo bogaty program, mnóstwo stoisk, otwarte laboratoria, pokazy laserów. No, tego wszystkiego jest mnóstwo, ale ja bym pana rektora prosiła, żeby nam dokładnie opowiedzieć, co właśnie, na co dziś mogą młodzi ludzie liczyć tutaj, będąc w Politechnice Koszalińskiej.
18: Mamy, tak jak pani tu już wspomniała, 50 pokazów, ćwiczeń, warsztatów, czyli to, co jest najważniejsze. Mamy 3 konkursy, czyli projektuj Lego w Lego CAD z bardzo ciekawymi nagrodami. Dzięki temu, że mamy dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, mieliśmy fundusze na to, żeby tutaj to zapewnić. Bardzo jesteśmy wdzięczni za patronat honorowy marszałka województwa zachodniopomorskiego, prezydenta miasta Koszalina i oczywiście jej magnificencji rektor Politechniki Koszalińskiej Danuty Zawadzkiej. Ale też Festiwal Nauki angażują się firmy, co nas bardzo cieszy, bo jest to budujące, że potrafiliśmy przez te lata stworzyć już takie partnerstwo z całym otoczeniem społeczno-gospodarczym, że i my, i druga strona rozumie, że kształcenie na Politechnice nie jest tylko dla kształcenia, tylko dla rozwoju regionu.
19: No naprawdę można tutaj dzisiaj zobaczyć wszystko. Jest mnóstwo tych stoisk, jest mnóstwo możliwości na dotknięcie tej nauki i rozumiem, że to się będzie tylko rozwijać, będzie rosnąć ten festiwal.
18: Takie mamy plany. Te 25 lat to dopiero początek. Nic nie zastąpi świata rzeczywistego. Co roku staramy się przygotować nową ofertę, nowe laboratoria, bo jako Politechnika cały czas się rozwijamy, zdobywamy nowe umiejętności, nowe obszary działalności, ale też nowe urządzenia, które są tak bardzo, bardzo ważne, na przykład jak przygotować sobie perfumy. Więc wszystko, co jest związane z człowiekiem, z naszym życiem, wszystko, co tworzymy, jest tak naprawdę opiera się jakby w działalności wokół człowieka i jest tutaj dostępne.
20: Prorektor do spraw studenckich Tomasz Królikowski.
19: Panie rektorze, no wielki jubileusz, już tyle lat Festiwalu Nauki. Jak się ten festiwal zmieniał przez te wszystkie lata? Jak w ogóle podejście do nauki, podejście do jej pokazywania się zmieniało?
20: Festiwal Nauki zmienia się tak, jak zmienia się technologia. Co roku jest coś nowego, technologia jest tak szybka, nie da się jej zatrzymać. Wszystko może stanąć nauka, może stanąć dydaktyka, jak mieliśmy pandemię. Technologie się rozwijają i będą rozwijać. Nie da się tego zatrzymać. Myślę, że dziś jesteśmy w innym miejscu niż te 20 lat temu ponad. Dziś przoduje sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, nowe technologie, elektromobilność. Także myślę, że warto przychodzić na takie festiwale do Koszalina, na Politechnikę Koszalińską. Tu można zobaczyć wiele nowych technologii. No i dotknąć tego, czego dotykają nasi studenci na co dzień na studiach. Zapraszamy serdecznie na Politechnikę Koszalińską.
19: No właśnie, Politechnika Koszalińska chyba jak najbardziej jest na bieżąco z tym wszystkim też, co się dzieje właśnie, patrząc nawet na kierunki, które oferujecie.
20: Tak, staramy się dostosować dydaktykę do rynku pracy. Najnowsze dziecko kierunkowe to drony i inżynieria dronów, także mamy już nabór, uruchamiamy ten kierunek w tym roku, zapraszamy specjalistów, którzy chcą bronić naszego kraju później tą technologią.
19: Agata Kądziołka-Rydzak. Dlaczego warto uczestniczyć w takich wydarzeniach, jak to też wspomaga młodych ludzi, żeby widzieli tę naukę od troszeczkę innej strony?
21: Przede wszystkim trzeba wyjść z ławek, zobaczyć to, co można właśnie nie tylko zobaczyć, a dotknąć. Dzieciaki są zainteresowane przede wszystkim tą interakcją z drugim człowiekiem, nawet można by powiedzieć, no jednak innym niż nauczyciel. To tłumaczenie, te rozmowy, te doświadczenia, które są pokazywane, rzeczy, których na co dzień nie mogą dotknąć, są dla nich interesujące i uważam, że trzeba te dzieci ciągnąć, przede wszystkim wyciągać z ławek, żeby mogły szczęśliwie, zadowolone szukać swoich zainteresowań.
19: Co tutaj dzisiaj będzie można zaobserwować na tym stanowisku?
22: Strela Kamila. Tutaj reprezentujemy Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i jako Główny Inspektorat Ochrony Środowiska staramy się zapoznać młodzież z tematami ekologicznymi, z ochroną środowiska, o tym, jak należy dbać o środowisko, żeby dbać o bioróżnorodność organizmu.
11: Relacje z Festiwalu Nauki w Politechnice Koszalińskiej przygotowała Oliwia Kisielewska.
23: SK Koszalin News.
11: Uczą samodzielności, dają poczucie bezpieczeństwa i pomagają rozwijać skrzydła osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty terapii zajęciowej to dla wielu podopiecznych jedyna szansa na codzienne wyjście z domu, integrację i naukę funkcjonowania w społeczeństwie. Mimo tak kluczowej roli placówki w całej Polsce borykają się z drastycznym brakiem funduszy, rosnącymi kosztami utrzymania i brakiem stabilności systemowej. Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej wystosowało list do parlamentarzystów. O tym Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
24: Katarzyna Łabęcka, instruktor terapii zajęciowej, pracownia ceramiki, warsztat terapii zajęciowej nr 2 z Koszalina.
25: Marta Włosiańska, instruktor terapii zajęciowej, pracownia technik różnych, warsztat terapii zajęciowej nr 2 w Koszalinie.
26: Patrycja Kuchta, instruktor zawodu, pracująca w warsztacie terapii zajęciowej nr 2 w Koszalinie.
19: No to może zacznijmy od takiej podstawy, czym w ogóle są warsztaty terapii zajęciowej i co na co dzień robicie?
25: Warsztat terapii zajęciowej jest placówką pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na co dzień uczymy naszych uczestników życia, po prostu, zwyczajnie. Bo proszę mi uwierzyć, wielu z nich tego życia nie zna podstaw funkcjonowania w społeczeństwie. I na to stawiamy najbardziej. Stawiamy również na to, żeby sprawiać im radość z takich rzeczy, które dla nas wydają się naprawdę błahe i oczywiste.
19: I kto właśnie może trafić na takie warsztaty? Jak też wygląda takiego uczestnika typowy dzień podczas takich warsztatów?
25: Na takie warsztaty może trafić uczestnik z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dzień wygląda następująco. Uczestnicy przychodzą do nas rano, mają u nas drugie śniadanie i zabieramy się za pracę. I to wszystko zależy od nas, co oni w danym dniu będą robili. Tak jak koleżanka tutaj ma pracownię ceramiki, no to uczestnicy, wiadomo, zajmują się głównie ceramiką, ale również, tak jak wspomniałam wcześniej, w dużym stopniu chodzi tutaj o funkcjonowanie w społeczeństwie, więc wychodzimy z nimi do kina, do teatru, do restauracji, do sklepów, bo naprawdę wielu z nich nie ma takich możliwości w domu.
10: I właśnie w Koszalinie ilu mamy uczestników takich warsztatów terapii zajęciowej?
25: Warsztaty terapii zajęciowej mamy dwa i jest tam ponad 130 uczestników w tych dwóch warsztatach łącznie.
10: I jakie właśnie umiejętności mogą zdobyć uczestnicy tych warsztatów? Czego oni się uczą konkretnie podczas różnych zajęć, bo tych zajęć jest mnóstwo. Wy też organizujecie mnóstwo inicjatyw. Czy to kręgle, gdzie spotykają się uczestnicy tak naprawdę z całej Polski, czy właśnie integracyjne warsztaty artystyczne, które niedawno były w Łazach. Jak ważne jest to dla uczestników właśnie w takiej formie przeprowadzenie tych zajęć?
25: Znaczy, nasi uczestnicy uczą się przede wszystkim pracy rękodzielniczych, wykonują prace porządkowe, prace biurowe, chodzą na praktyki zawodowe, gdzie w firmie wykonują prace porządkowe mężczyźni głównie, czyli prace w ogrodzie, a kobiety prace biurowe, czyli zajmują się niszczeniem dokumentacji. Chodzą również do firmy i tam zajmują się głównie pracami porządkowymi, metkowaniem towarów, układaniem tego towaru. No cóż mogę powiedzieć, no naprawdę oni u nas uczą się wszystkiego tak naprawdę, bo no jesteśmy placówką, która naprawdę bardzo dużo rzeczy, tak jak sama pani wspomniała, robi. No i tu właśnie prace porządkowe, praca wokół siebie, czyli dbanie o własny wizerunek, prace manualne.
10: No właśnie, pani powiedziała, że oni się tam uczą wszystkiego, ale oni się uczą tego od pań. I ja chciałam też zapytać właśnie o wasz zawód, bo wiem, że nie jest to dla was łatwa sytuacja.

0: którzy każdego dnia są przy swoich uczestnikach. A żeby dobrze wspierać drugiego człowieka, trzeba mieć odpowiednie warunki, czas i poczucie bezpieczeństwa. I nie możemy oszczędzać na człowieku, który ma pomagać drugiemu człowiekowi rozwijać swoje skrzydła. Dzisiaj jednym z największych problemów warsztatów terapii zajęciowej są pieniądze, a właściwie ich brak w stosunku do rosnących kosztów. Drożeje praktycznie wszystko: energia, woda, materiały do terapii, żywność, środki czystości, a teraz przede wszystkim transporty, tak? Bo nasi podopieczni są dowożeni do placówki i drożejące paliwo jest dla nas teraz bardzo dużym problemem. Koszty rosną, a pieniądze praktycznie są w tym samym miejscu. No i wtedy w sumie zastanawiamy się, z czego zrezygnować, na czym oszczędzić. No i to są nasze takie największe bolączki, pieniądze.
1: Wy tak naprawdę już rok temu o tym bardzo głośno mówiliście. Czy cokolwiek się zmieniło? Te osoby, które gdzieś tam zarządzają tym wszystkim, jakiekolwiek zmiany wprowadziły?
0: To są jakieś minimalne zmiany, ale nie są one nad wyraz znaczące, żeby mogły nam pomóc w funkcjonowaniu warsztatów. My potrzebujemy przede wszystkim stabilnego i przewidywalnego finansowania, żeby WTZ mogły planować swoją pracę nie tylko na najbliższy rok, ale również na następne lata.
2: Czy przede wszystkim to jest to, że dostajemy taką kroplę w morzu naszych potrzeb, tak? Dostaliśmy teraz podwyżkę algorytmu w tym roku, ale tak jak już koleżanka wspomniała, Patrycja tutaj, no niestety, tak rosnące koszty, ta kropla w morzu się rozpływa, tak, naszych potrzeb. I to, że z jednej strony było bardzo głośno, dajemy wam pieniądze, ale tak naprawdę my już teraz łatamy te dziury budżetowe. Mamy też wrażenie, że bardzo dużo jest... Jeździmy na spotkanie, mamy zespół parlamentarny. Kiwają do nas głowami, rozumieją niby nasze potrzeby, ale tak naprawdę rządzący nie robią nic. Tak jak tutaj wspomnieliśmy, że wyszliśmy z protestem w zeszłym roku, to minęło raptem niecałe półtora roku, a już jest trzeci pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnościami. Mało tego, za chwilę pani zostanie mamą i będzie kolejny pełnomocnik. I tak naprawdę to wszystko opiera się tylko i wyłącznie na naszych rozmowach, dialogu, ale nie idzie...
3: Bardziej,
2: to jest monolog. A nic za tym nie idzie. To wszystko, co dostajemy, to są tylko takie małe środki na łatanie tego, co już nam się rozpada, tak?
0: A i tak brakuje, bo żeby na przykład dołożyć w tym roku do transportów koszty rosnącego paliwa, to po prostu no, trzeba zabrać z jakiejś innej kategorii budżetowej, żeby załatać tą dziurę w transportach, tak? Więc no, to są te takie nasze bolączki, tak jak wcześniej powiedziałam. Niewiele się zmieniło od tego czasu, jak zaczęłyśmy walczyć. Dalej jesteśmy po prostu niewidzialni.
1: Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, czyli przedstawiciele naszego środowiska z całej Polski, są to kierownicy warsztatów. No niestety, wielokrotnie prosili o rozmowy z pełnomocnikiem, a nieuchronnie zbliża się koniec roku, tak? I kwestie dotyczące zmian algorytmu na przyszły rok, na lata kolejne, a także standaryzacja, o której jest głośno od kilku lat, jesteśmy ciągle szkolone w tym zakresie, nadal zostają pominięte. Nie jest po prostu słyszany nasz głos. To wszystko idzie w próżnię. I dlatego Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej postanowiło, że ponownie, mimo że już kilka razy prosili o spotkania, nie otrzymali żadnej odpowiedzi, wystosowali list, który będziemy teraz rozpowszechniać, będziemy docierać do parlamentarzystów, żeby ktoś zwrócił uwagę, że ten problem, on nie zniknął, on cały czas jest, tak? I tak naprawdę ta walka trwa od lat, bo Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej deklaruje gotowość współpracy od 11 lat i aktywnie przedstawiciele naszego środowiska biorą udział w zespołach, konsultacjach, ale nie powoduje to żadnych zmian. To jest taka pozorna akceptacja naszych wniosków i dalej jest cisza. Zmieniają się rządzący, ministrowie, pełnomocnicy, ale nie zmienia się żadna postawa wobec naszego środowiska. No staramy się dotrzeć do rządzących i pokazać, żeby stworzyć warunki warsztatom godne na miarę 20.

0: XXI wieku, a nie ciągle borykać się z łataniem tych dziur w budżecie.
1: Nasza może oddolna inicjatywa też może nie za wiele wniosła do zmian, tak, systemowych, ale naszym też celem jest zauważenie przede wszystkim warsztatów terapii zajęciowej, bo my od wielu lat pracując, my znamy nasze bolączki, znamy nasze problemy, natomiast wychodząc z naszą inicjatywą, rozmawiając z decydentami, tak, z posłami, czy no, osobami, które piastują wyższe stanowiska, pokazujemy, że te problemy są, one były, dalej są i chcemy, żeby one no, w końcu się jakoś rozjaśniły i żeby w końcu zauważono te placówki warsztatów terapii zajęciowej, bo są one bardzo ważnym elementem rehabilitacji naszych uczestników.
2: No po prostu rządzący chyba myślą, że podnosząc teraz ten algorytm minimalnie zatkają nam usta, no ale niestety to im się nie uda.
0: Bo tak naprawdę jeżdżąc na zespół parlamentarny, no tak jak już wspominałam, trzeci pełnomocnik w ciągu roku i za każdym razem musimy zaczynać od początku, tak, w rozmowach z nowymi osobami piastującymi to stanowisko i tak mamy wrażenie, że tylko mówimy, przedstawiamy, jest to, otrzymujemy współczucie, a tak naprawdę za 2-3 miesiące dowiadujemy się, że ten pełnomocnik już nie piastuje tego stanowiska, wchodzi ktoś następny. I tak naprawdę
3: no to jesteśmy
0: odsyłani i to nic nie idzie do przodu.
2: Jest taka prawda, że taki pełnomocnik co chwilę zmieniający się, to co on tak naprawdę może wiedzieć o naszych problemach? Nic.
3: Tak. No, tak. Czy pani na przykład wiedzą, skąd wynika taka zmienność na tych stanowiskach?
1: No w kuluarach, raczej no między sobą, rozmawiamy ze sobą i wydaje nam się, że jesteśmy zbyt małym środowiskiem, żeby może po prostu komuś, no nie wiem, czy zaszkodzić, czy żeby nam pomóc, tak?
2: Można, mógł się wypromować.
1: Można zobaczyć nawet tutaj postulaty czy protesty rolników, tak? Rolników jest bardzo dużo, tak? My nie pojedziemy, nie wylejemy pod Sejmem jakiś pomyj i tym podobne. Jedziemy przed Sejm protestować, żeby nas zauważono i też kulturalnie i cały czas mamy nadzieję, że jednak ktoś z rządzących nas zauważy, ale my walczymy rok. Ogólnopolskie forum działa już od wielu lat. I to jest po prostu taka, wspominając tych rolników, orka na ugorze, bo nic się nie zmienia, nikt nas nie zauważa i praktycznie jesteśmy w punkcie wyjścia w takim, jak byliśmy. A to jest przykre, bo to chodzi o osoby niepełnosprawne. System jest straszny dla nich, bo nawet osoba wychodząc ze szkoły specjalnej, system o tych osobach zapomina, bo są warsztaty terapii zajęciowej, ale one mają ograniczoną liczbę miejsc. U nas jest mnóstwo osób, które czekają w kolejce na to, żeby się dostać do warsztatu terapii zajęciowej i powracamy, nie wiem do których lat, że te osoby powoli znowuż zaczynają być w domu, patrząc zamknięci w czterech ścianach, a nie rozwijając się, tak, społecznie czy zawodowo, czy nawet rozwijając relacje ze swoimi rówieśnikami, kolegami, koleżankami.
2: A głośno się mówi też w Polsce o tym, że ta sytuacja się zmienia, że po prostu niepełnosprawni są teraz tak zauważani.
1: Czy jesteśmy bardziej empatyczni.
2: Tak.
1: No, a właśnie, to nie jest,
2: to jest najlepszy przykład, że tak niestety do końca nie.
0: No i przykre jest też to, że tak naprawdę tworzone są kolejne jakieś nowe programy, testowane, sprawdzają się bądź nie, a tak naprawdę nie inwestuje się w coś, co jest sprawdzonego od wielu, wielu lat i nie inwestuje się w to, tak? Nie docenia się tego i mamy wrażenie, że tak traktuje się nas po macoszemu.
2: No a to nie jest fajne, bo naprawdę jak widzimy radość naszych uczestników i chęć przychodzenia do nas i to, że oni właściwie mogą wyjść gdziekolwiek z tego domu, no to po prostu to jest dobijające, że ich się ogranicza w takich...
3: No i też właśnie myślę fakty tego, że no, pani tyle dobrego wnoszą. To jest naprawdę, to jest coś pięknego, co wy robicie na co dzień i to jest po prostu przykre, że to jest tak mało docenione i wy od roku tak naprawdę musicie o to walczyć. Walczyć o to, żeby nie tylko wam było lepiej, ale właśnie też tym uczestnikom. To jest wszystko z myślą tak naprawdę o nich, co wy robicie.
1: Oczywiście.
3: A to bardzo dotyczy i tyka właśnie no też was.
2: No to tak jest, tak samo jak jest z mamą, która urodzi dziecko. Jak mamie jest dobrze, to i dziecku jest dobrze.
3: No
2: jak nam będzie dobrze, to i naszym uczestnikom będzie dobrze.
3: No, dokładnie. To ja jeszcze zapytam, okej, jest teraz ten list wysłany. Rozumiem, odpowiedzi żadnej na razie nie ma.
0: Nie. Z tego, co nam wiadomo, Ogólnopolskie Forum Warszaw Strefy.
1: Na razie czekamy.
0: Nie ma odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi, ale mamy nadzieję, że to pismo zostanie potraktowane poważnie, bo nie mówimy tutaj o problemach jednej placówki, ale placówek w całej Polsce, tak? No i nie chcemy już tylko rozmów, deklaracji, tylko czynów. Coś konkretnego.
3: Powiedzmy, że nie wiem, zostanie negatywnie odebrany ten list. Oby oczywiście tak nie było, ale co wtedy? Jakie kroki byście musieli poczynić? Znowu protestować?
0: No na pewno niebawem spotkamy się z naszą panią posłanką Barbarą Grygorcewicz, która naprawdę aktywnie nas wspiera, próbuje otworzyć drzwi, które nie da się otworzyć.
1: I
0: za to
1: jej
0: bardzo...
1: Też jest jej trudno.
0: Bardzo jej za to dziękujemy, bo naprawdę stara się zrobić wszystko, chociaż czasami nam mówi, że ma związane ręce, że próbuje znaleźć dojście gdzieś do kogoś wyżej, ale nie jest to do końca możliwe.
3: I to jest problem, który tyczy się tak naprawdę całej Polski.
0: Tak. My jesteśmy dużymi warsztatami, ale są warsztaty, gdzie są jest po 20 uczestników i tam naprawdę, tam już stają placówki przed takim wyzwaniem, czy damy radę jeszcze ten rok, czy trzeba zamykać.
3: No to jest straszne. Co wtedy z tymi uczestnikami?
1: No to co było kiedyś, lata 90, 80, że po prostu zostaną pozamykani we swoich domach, we czterech ścianach. No i po prostu powrócimy do kamienia epoki kamienia łupanego chyba.
3: No jest to piękne, że są tutaj właśnie z nami w studiu naprawdę no trzy niesamowite kobiety, które walczą. Walczą o tych, którzy czasami nie mogą o siebie powalczyć. I to jest piękne i takich ludzi w Polsce jest bardzo dużo. No my mamy nadzieję naprawdę, że coś się zmieni. Będziemy was wspierać na pewno. I oby było lepiej w końcu. Czyli co, teraz czekamy tak naprawdę na odpowiedź, tak?
0: Tak. I będziemy tutaj skutecznie rozsyłać ten list po posłach, senatorach.
1: Tak, żeby... bardzo prosimy, jeżeli ktoś się natknie na taki list, żeby go przeczytał i też udostępniał, bo im więcej osób ten list przeczyta, tym może będzie większe powodzenie, że to cokolwiek się w tym temacie zmieni.
4: Nasi goście walczą nie tylko o byt placówek, ale przede wszystkim o przyszłość swoich podopiecznych, by nikt z nich nie musiał wracać do zamknięcia w czterech ścianach. Wystosowane listy do parlamentarzystów można przeczytać na profilu społecznościowym Ogólnopolskie Forum WTZ.
5: SK Koszalin.
4: Koszalińskie Muzeum zainaugurowało współpracę z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość z Wrocławia. To w ramach projektu Ocalone Dziedzictwa Regionalne Izby Pamięci. To ogólnopolski projekt, którego celem jest wspieranie Izb Pamięci, mówią Joanna Chojecka, dyrektor Koszalińskiego Muzeum oraz Wojciech Kucharski, zastępca dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość.
6: Nasze muzeum rzeczywiście realnie buduje sieć wsparcia i wymiany wiedzy o ocalonych dziedzictwach Pomorza Zachodniego. Inauguracja projektu i inauguracja przystąpienia naszej instytucji do tego ważnego projektu realizowanego przez Ośrodek Przyszłość i Pamięć we Wrocławiu podkreśla właśnie rangę społecznego działania naszych mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa i również roli instytucji takich jak muzea w tym procesie zachowania pamięci. Wystawa 1945, koniec i początek, 80 lat polskiego Koszalina jest właśnie również o tym ocalonym dziedzictwie, o tej pamięci z różnych stron opowiada. Jest również wystawą o charakterze partycypacyjnym, co oznacza, że właśnie dzięki również Izbom Pamięci, tutaj działającym i pasjonatom, ludziom wrażliwym na historię, na dziedzictwo, ta wystawa mogła powstać. Też w tym momencie zapowiem, że wystawa, która miała mieć charakter czasowy w związku z ogromnym zainteresowaniem, zostaje zachowana jako wystawa stała i to jest taka nowość. Dlatego będziemy ją też przebudowywać i rozbudowywać, prezentować również materiały, które do nas trafiały zarówno przed powstaniem wystawy, jak i w trakcie wystawy, wywołane oprowadzeniami kuratorskimi, które dzielnie i wspaniale prowadził Krzysztof Jedynak. W trakcie tych spotkań właśnie też ta idea zachowania dziedzictwa była cały czas obecna.
7: W Polsce jest ponad 1600 izb pamięci. Mówimy o dziedzictwie kulturowym, które jest całkowicie poza oglądem państwa. To dziedzictwo kulturowe trwa głównie dzięki pracy wolontariuszy i oddolnych środowisk, które zbierają, kolekcjonują i zabezpieczają to dziedzictwo kulturowe. Ponad 2 miliony obiektów. Projekt Ocalone Dziedzictwa to jest pewna próba odpowiedzi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wsparcie właśnie tych środowisk, które na poziomie lokalnym opiekują się dziedzictwem kulturowym. Tworzymy to, można powiedzieć, prowadząc działania w trzech obszarach. Po pierwsze, próbujemy stworzyć centrum centralną ewidencję tych zbiorów. One w tej chwili są poza jakąkolwiek ewidencją. To oznacza, że nie mają formalno-prawnej ochrony. Pozwalamy tym izbom, pomagamy tym izbom profesjonalizować swoje działania, bo w bardzo wielu sytuacjach to są fantastyczne, oddolne projekty edukacyjne, popularyzujące lokalną historię, ale często przy bardzo niewielkim wsparciu mogą realizować swoją misję znacznie skuteczniej i lepiej. A po trzecie, tworzymy sieć. I teraz, co jest niezwykle ważne, to jest tak naprawdę działalność całkowicie społeczna, oparta na pracy wolontariuszy, na pracy ludzi, którzy czują, że lokalna historia, dziedzictwo kulturowe lokalne jest podstawą dla ich lokalnej tożsamości. Dzięki sieci mamy wymianę doświadczeń, mamy ogląd tak naprawdę na dziedzictwo kulturowe w Polsce, które składa się z bardzo wielu narracji. Nie tworzymy jakiejś jednej centralistycznej opowieści, tylko chcemy zobaczyć wielogłos. Dzięki Muzeum w Koszalinie, dzięki takim instytucjom patronackim, dajemy wsparcie izbom właśnie na poziomie lokalnym, bo takie instytucje jak Muzeum w Koszalinie, w każdym województwie szukamy właśnie jakiegoś lokalnego podmiotu, który doskonale rozumie lokalne potrzeby, zna lokalną historię i ma też zaufanie lokalnych środowisk, bo my od tych izb tak naprawdę nic nie chcemy. My chcemy izbom coś dać. Chcemy zobaczyć, jakie izby mają potrzeby. Chcemy pomóc te potrzeby zaspokoić. To nie jest idea taka, że gdzieś na górze wymyślono program, tylko ten program powstał całkowicie oddolnie. Zaczęło się od dwóch izb, które prowadziły swoje wystawy i oni zobaczyli, że może można opowiadać swoją historię trochę inaczej. Może można budować wystawy bardziej profesjonalnie. Z tymi dwoma izbami zbudowaliśmy program ewidencji. Oni zobaczyli, że to ma wartość, bo naraz sami zobaczyli, jakie mają realnie zbiory. Dostrzegamy to, że bardzo często to są jedyne egzemplarze związane z lokalnym dziedzictwem, które gdzieś są dzięki wolontariuszom zabezpieczone. Program na Pomorzu Zachodnim do tej pory bardzo dzielnie w tym programie wspierał nas Centrum Dialogu Przełomy, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie. Teraz dalej w tym projekcie gdzieś będzie, ale przechodzi na drugi plan, natomiast rolę takiej instytucji patronackiej zgodziło się przyjąć Muzeum w Koszalinie, za co bardzo dziękujemy. Na terenie Pomorza Zachodniego mamy zidentyfikowanych ponad 80 izb, więc to jest duże wyzwanie, żeby z każdą z tych izb być w relacjach, żeby zdiagnozować potrzeby. Nie każda izba ma potrzebę budowy nowoczesnej ekspozycji, tworzenia jakiegoś spójnego programu edukacyjnego, ale każda izba ma potrzebę ewidencji swoich zbiorów. Każda izba ma potrzebę zabezpieczenia swoich zbiorów, spowodować, żeby to, co wykonali wolontariusze w ostatnich 10, 20 i 50 latach, przetrwało. I to jest, można powiedzieć, główny cel tego programu.
8: Krzysztof Jedynak, kierownik działu historycznego Muzeum w Koszalinie. Na pierwszy etap, który tutaj mamy przygotowany, składa się 13 wizyt, wizyt kontrolnych, wizyt studyjnych, od Stołczyna pod Szczecinem, aż po Polanów, więc tych izb jest 9. Dodatkowo właśnie dojdą jeszcze kontakty z innymi i próba rozwoju tej sieci, która myślę, że będzie jak najlepszą korzyścią dla rozwoju całego projektu, ale też i z korzyścią tutaj dla wiedzy właśnie o tym, czym izby dysponują, jakimi zbiorami oraz oczywiście jak możemy pomóc jako instytucja patronacka nad tym projektem.
9: Dawid Buczkiewicz, Izba Pamięci w Trzcińsku Zdroju. My uczestniczymy w programie Ocalone Dziedzictwa od paru lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy brać udział, ponieważ otrzymaliśmy taką realną pomoc w postaci szkoleń tego, że członkowie naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcińskiej, które zajmuje się Izbą Pamięci, otrzymało nowe umiejętności a propos chociażby tego, że digitalizujemy nasze zbiory, że opracowujemy, opisujemy je w sposób lepszy, a także w sposób, w który możemy prezentować właśnie tą historię naszego miasteczka, naszego regionu.
4: Dzięki projektowi zostaną zabezpieczone regionalne dziedzictwa kulturowe w formie materialnej i niematerialnej. Materiał Agnieszki Górskiej.
5: SK Koszalin.
4: Marian Tałaj został honorowym obywatelem Koszalina. O nadaniu tytułu brązowemu medaliście olimpijskiemu z Montrealu w 1976 roku w judo wieloletniemu trenerowi reprezentacji Polski zdecydowała jednogłośnie Koszalińska Rada Miasta.

0: Marian Tałaj. No dla mnie to jest olbrzymi zaszczyt, jest to miło. Natomiast nie traktuję to jako, no jest to specjalnie wyróżnienie, owszem. Natomiast chcę powiedzieć, że nie jest to w moich rękach, bo jak wychodził na matę, to musiałem walczyć. Natomiast tutaj, ale jest to ruch obywatelski i myślę, że docenił to, co przez całe życie robiłem. Jestem przedstawicielem sportu i chyba pierwszym tutaj w panteonie honorowych obywateli Koszalina. Miło mi, że...
1: Co pan teraz porabia? Dalej jest pan aktywny? Dalej pan trenuje?
0: To znaczy, powiem w ten sposób, że im starszy, to tym więcej jest tego. No rzeczywiście, bardzo aktywnie trenuję w tej chwili jeszcze. Po prostu zgłaszam się coraz więcej klubów, aby swoje doświadczenia przekazywać. Współpracuję z dwoma klubami warszawskimi. Teraz zgłosiły się dwa kluby wrocławskie. Z Lesznem współpracuję cały czas. Oczywiście z kadrą juniorów młodszych, gdzie chłopcy tam zdobywają medale na mistrzostwach świata, czy dziewczęta. Mam takie miłe od trenerów podziękowania, że ich zawodnicy osiągają rezultaty, zdobywają mistrza Europy. No to miło, jak mój zawodnik z Rybnika zdobywa mistrza świata w tych juniorach młodszych i tam jest też cząstka mojej pracy, no to jest to sympatyczne, jest to miłe. No muszę powiedzieć, że żona jest dość wyrozumiała i dalej mi pozwala rozwijać. A jeszcze nie zapomnę, że współpracuję dość często z trenerem kadry juniorów, z Jobkiem Tim. Także tutaj, no im starszy, to jak wino chyba i trochę lepiej. No, myślę, że trudno zabierać umiejętności do grobu i trzeba je przekazywać.
2: Błażej Papiernik, przewodniczący klubu radnych wspólnie dla Koszalina. Uważam, że jest to wybitna postać, która rozsławia Koszalin bardzo aktywnie, cały czas. Pan Marian Tałaj jako medalista Igrzysk Olimpijskich, jako sportowiec o ogromnym sercu wobec dzieciaków w pełni zasługuje na ten tytuł i patrząc na jego dzisiejszą aktywność, która jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie na terenie całej Polski i na terenie lokalnym, uważam, że jest to traf w dziesiątkę.
3: Artur Wiśniewski, przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość.
4: No, uważam, że warto, żeby wśród tych honorowych obywateli znalazła się osoba, która jest sportowcem i nie tylko zdobyła ten medal, a więc też w jakiś sposób rozsławiła wtedy, w tamtych czasach Koszalin, ale też był to trener, który pracował z młodzieżą. Jest to pewien wzór, który pomaga tutaj młodym ludziom w Koszalinie odnaleźć swoje pasje sportowe, więc jakby pod tym względem tutaj właściwie nie ma jakichś wątpliwości. Troszeczkę dziwi nas ta nieudana procedura, która się odbyła, no ale tutaj o niej już jakby dyskutować nie będziemy. No i zawsze w naszym klubie pozostanie ta zadra, że kiedy była kandydatura naszego byłego radnego Stefana Romeckiego, społecznika, że ona została przez Koalicję Obywatelską odrzucona. No, my jakby odkładamy pewne rzeczy na bok, nie rozdzieramy przeszłości, nie chcemy też patrzeć na tę kandydaturę na przykład przez pryzmat powiązań rodzinnych. Nie kierujemy się zasadą oko za oko, ząb za ząb, tylko po prostu chcemy docenić, właściwie ja tak powiem od siebie, no docenić tego człowieka za to, co zrobił dla Koszalina i za jego przykład jako człowieka, który pracuje z młodzieżą i zachęca tę młodzież do aktywności sportowej.
5: Przemysław Krzyżanowski, radny Rady Miasta. Jeżeli chodzi o procedury, no to myślę, że ta sprawa będzie wyjaśniana, ale sama postać Mariana Tałaja nie budzi żadnych moich zastrzeżeń. Znam bardzo doskonale jego karierę, wiem, co osiągnął dla naszego miasta. Zresztą tak jak większość mieszkańców, to był pierwszy medal olimpijski dla Koszalina, który został zdobyty i myślę, że w pamięci późniejszej działalności Mariana Tałaja, czyli także nauczyciela między innymi zespołu szkół nr 2, 5 liceum ogólnokształcącego i trenera do dzisiaj, bo przecież jest trenerem judo, pracuje przede wszystkim na Śląsku, ale jest osobą bardzo znaną, osobą, która nie tylko jako sportowiec dała poznać się z tej najlepszej strony, ale i także jako człowiek i pedagog i społecznik miasta Koszalina. Dlatego też wątpliwości tutaj nie mam żadnych, jeżeli chodzi o tą postać i na pewno jak najbardziej jest to zasłużona osoba, która powinna być uhonorowana tym tytułem.
6: Marian Tałaj urodził się w 1950 roku w Koszalinie. Był zawodnikiem gwardii. Dwukrotnie startował na Igrzyskach Olimpijskich. W Monachium w 1972 odpadł w trzeciej eliminacji w wadze piórkowej, ale 4 lata później w Montrealu wywalczył brązowy medal w wadze lekkiej. Jest 11. honorowym obywatelem Koszalina. Wcześniej tytuł przyznano kardynałowi Ignacemu Jerzowi, podróżnikowi Markowi Kamińskiemu, papieżowi Janowi Pawłowi II, byłemu prezydentowi Koszalina Mirosławowi Mikietyńskiemu czy przy pionierce miasta, Marii Chudymowej.
7: SK Koszalin.
6: Mieszkańcy Kołobrzegu mogą ponownie korzystać z basenu w kompleksie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Millennium. Po ponad półrocznej przerwie zakończyła się gruntowna modernizacja obiektu. Prace objęły nie tylko halę basenową, ale również szatnie, natryski, kasy oraz strefę saun. Duży nacisk położono także na poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Mówią prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska i szef basenu Jacek Banasiak.
8: W ramach tej inwestycji, a zakres był bardzo szeroki, została wyremontowana cała niecka w hali basenowej, ale nie tylko, bo szatnie, natryski, kasa, ta część saunowa i obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
9: No muszę Państwu powiedzieć, że w momencie, kiedy rozpoczęliśmy tę inwestycję i zaraz po tym spotkaniu 6 czerwca poszedłem na obiekt i pierwszy młotek uderzył w kafelek, bo już widzieliśmy, że ten zakres będzie większy, bo nie odleciał tylko kafelek, ale po prostu cała elewacja ze ściany runęła. Doszedł bardzo duży zakres prac dodatkowych i zamiennych, to w każdej branży, w elektrycznej, budowlanej przede wszystkim, ale również w sanitarnej, jak również w wodno-ściekowej. Właściwie każdy element cały czas podlegał, mimo tego, że był projekt wykonany, to w wielu elementach musieliśmy konsultować i pewne rzeczy tutaj poprawiać. Stąd ten termin się nieco wydłużył, za co bardzo Państwa serdecznie przepraszam.
6: Tematem zainteresował się Marcin.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Biedronka Koszalin. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: A co powiecie na to, aby posłuchać dobrego polskiego rapu? Mam nadzieję, że jesteście za, bo ja jestem za bardzo. Mati Fuczyło to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie i zacznę od tego, że dziś pojawiło się naprawdę sporo propozycji, na które będzie można głosować już po północy na sk.pl. To m.in. Palar i Whiteor 2115. Jest weekend dzisiaj. Poza tym Kumplem z kawałkiem Ballada, Żabson i Kawaj, a do tego Ketchup i Marnie. Czy Frosty, Barry i Faustyna Maciejczuk, oni nie wrócą już? O tym wszystkim jeszcze dzisiaj pogadamy. Wcześniej jednak zagrajmy. Miejsce 20 to Gipsy Kukon. Ty masz spadek z 14 na 20. Mati Fuczyło. Siemanko.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: Nic nie mija, to o co chodzi w Rap 20. Dzisiaj na miejscu 18. Spadek z miejsca 11. Od siebie mogę dorzucić, że jesteśmy chwilę po premierze nowego albumu Otso. Moim zdaniem to jest potężny kandydat na płytę roku. Sprawdźcie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji sprawdzić, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę warto. Wcześniej z kolei Sopot, to Żabson, Healthy, Sentino. Dzisiaj na miejscu 19. Kolejny spadek, bo z 13. No i teraz czas na kolejny spadek. Z 15 na 17. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters i Wszystkie Marzenia. Pamiętajmy o tym, aby te wszystkie marzenia spełniać i pomagać w ich spełnianiu.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

Whitechurch 2115 i jego To Coś. To tym razem miejsce 16, rap 20, spadek z 10, a więc do tej pory wszystkich 5 kawałków, które mogliśmy usłyszeć, to spadki. Warto jednak wspomnieć o tym, że pojawił się nowy numer od Palara i Whitechurcha. Właśnie jest weekend dzisiaj, to jest nowa propozycja, po północy można na nią głosować, a my lecimy dalej i znowu spadamy, pogwarzymy. Sokół to dzisiaj miejsce 15.

zgadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy goldę.

0: Za nami Kini Zimmer i ta sama, to dzisiaj miejsce 13, rap 20. Spory spadek, bardzo spory nawet, bo przed tygodniem mówiliśmy tutaj o miejscu 4, ale z zaskoczeń pojawiła się też nowość, to tym razem Sarius i jego kawałek Piękne Słowa. Dziś na miejscu 14 mogę wam powiedzieć, że jeszcze dziś dwie nowości usłyszymy na pewno. A teraz czas na pierwszy kawałek w tym tygodniu, który zaliczył skok, to PZ. Bez nas nie zaczną, on miał okazję pogadać o tym właśnie numerze na żywo u nas w studiu. Sprawdzajcie aplikację Radia SK, tam można znaleźć mój podcast z rozmowy z PZ-em właśnie. To gramy z 16 na 12.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 12.
2: Spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: Ja nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo za

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Rap 20 trwa, Rap 20 się nie kończy, za nami miejsca od 20 do 11. Przed chwilą mogliście usłyszeć kolejną nowość w tym tygodniu, to AG i Smak Słów. Bardzo cieszę się, że ten numer tutaj wylądował, bo to numer od pana, który zresztą bardzo niedawno o tym numerze opowiadał w studiu. Rap 20 w studiu Radia SK, aplikacja Radia SK, tam możecie sprawdzić moją rozmowę z AG. Gramy zaraz miejsce 10, to będzie Mata i 5 Malin, ale już za chwilę wiem, że będzie też kolejna nowość. Mogę zdradzić, że to będzie nowość o co chodzi. AG, którego zagraliśmy na 11, jest jednym z gości na tym właśnie krążku, na tym nowym krążku, o co chodzi, ale na miejscu którymś kolejnym, który usłyszycie już za chwilę, a więc nowość od co chodzi, to będzie inny numer. Jaki? Możecie się domyślać, ale już teraz gramy miejsce 10. Mata, 5 Malin.
1: Rap, rap, rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

0: to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w lale muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 9.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Rap 20 to obiecana premiera, raczej nowość w Rap 20. Ostatnia dziś, ale ta wyjątkowo mocna i na najwyższej pozycji z tego tygodniowych nowości. O co chodzi? Taco Hemingway, Halo. To ósme miejsce Rap 20. Moim zdaniem jeden z najmocniejszych singli z tego albumu, chociaż nie jedyny mocny. Między innymi kawałek z AG, o co chodzi, też bardzo, bardzo, bardzo mocny. Zresztą tych kandydatów jest zdecydowanie więcej. Dajcie znać tak swoją drogą na Eskapy Messengerze, który numer z nowej płyty O co chodzi podoba wam się najbardziej. Z mojej strony wielki propsy i dla Otso, i dla Lolka, który tutaj produkcyjnie wymiótł zupełnie całą konkurencję. Ale jeśli chodzi o konkurencję producencką, to trzeba powiedzieć, że ona ma się bardzo dobrze. I właśnie Francis jest jednym z przykładów, który naprawdę mocno się trzyma.

0: Jak dobrze jest zagrać dobry kawałek, prawda? Getz i Guns, Cloud 9, dzisiaj na miejscu szóstym Rap 20. Przed tygodniem Getz miał okazję być gościem Rap 20. Mam nadzieję, że mogliście posłuchać, mam nadzieję, że podobała wam się ta rozmowa. Było naprawdę dużo ciekawych wniosków, ciekawych tematów także. Gramy tymczasem miejsce piąte, to spadek z trzeciego. Kubi, producent, Hubert Fukaj, Jan Rapowanie. Wszystko na potem.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

chociaż no i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz, wolisz być czy też mieć. Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja. Bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak trzeba.

0: pomacham.
1: Za nami Fukaj i Jak się bawisz, to tym razem czwarte miejsce Rap 20. Przed tygodniem była to piątka, więc Fukaj trzyma się bardzo równo, jeżeli chodzi o miejsca w naszych notowaniach. To wasza zasługa, waszych głosów na sk.pl. Ja przypomnę o nowych kawałkach, które od północy są w opcji do głosowania. Jest weekend dzisiaj, tak nazywa się kawałek od Palara i Wajciora 2115. Oni ostatnio tutaj byli, o tym też rozmawiali. Wpadajcie, głosujcie, jeżeli lubicie kumple, a więc Gips, Schieda, Opał, Przyłu, Filipek i Osaka z kawałkiem Lada też, do tego Żabson i Kawaj, Ketchup i Marnia, do tego Frosty, Bary, Faustyna, Maciejczuk i Oni nie wrócą już. Tak wyglądają nowe propozycje do notowania, a tak wygląda miejsce trzecie. To MJ Deli i Deli Supreme.
2: Rap 20 w Radio SK. 3.

Deli Supreme, która już nieraz królowało w Rap 20, dzisiaj na trzecim. Przed tygodniem było to miejsce ósme, a więc wracamy do najwyższych pozycji. Przed nami teraz kawałek. O tych panach mówiłem przed chwilą. Palary White 2.1.5, jest weekend, dzisiaj to nowa propozycja do Rap 20, a teraz Vivi Simon i White Shore i Hustler na drugim miejscu.

0: Vivi Simon to certyfikowany hustler, a więc Vivi Simon i Whiteyor 2-1-5 z tym kawałkiem to drugie miejsce rap 20. Zbliżamy się do końca i tutaj wielkiego zaskoczenia nie będzie. Ksywa White 2-1-5 musi paść raz jeszcze. Ale razem z nią Mata. Jedna na milion to bez zmian miejsce pierwsze rap 20. Mati Fuczyło. Dzięki wam za dziś. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Będzie gość.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer